0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Co sprawdzasz, tato?
9: A przelew z pensją.
8: Tak, co miesiąc?
9: Co miesiąc.
8: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
9: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
10: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
12: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach. Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy, jak zawsze, najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecana przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniu. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
11: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
13: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
11: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
13: Myślę, że trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
11: A co można jesienią w Poznaniu robić?
13: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
14: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką. I jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie. Po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
11: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
14: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
11: Witam w klubie.
14: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
11: I później październik.
14: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
11: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
15: No, ciężkie. Ze względu głównie na pogodę. Bardzo zmienna.
11: W Poznaniu również?
15: Tak, tak. Bardzo dużo deszczu, niestety. I tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
11: A teraz jesień. Jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
15: No, tak, bardzo w porządku na razie.
11: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
15: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
11: A jest pani jesieniarą? Tak zwaną?
15: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
11: Książka, gorąca herbata z miodem.
15: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
11: Jakbyście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
13: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
14: Choć troszkę zimne w Polsce.
11: A w samym Poznaniu również zimne?
14: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
11: Tak. Teraz jesień. Jesień może też być fajna?
14: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
11: A co można jesienią robić w takim razie?
14: No, my wracamy na studia w październiku.
13: Więc uczyć się tutaj, myślę na pewno, ale też korzystać.
14: Z dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
11: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbaty. Tę gorącą z miodem.
13: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
14: Przebywanie w parku.
13: Obejrzeć sobie wieczorem. Pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
11: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
13: Tak.
14: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas
13: tak,
14: w Poznaniu.
13: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
11: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
16: Ciepłe.
17: Oj, pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
11: Niech pan zdradzi.
16: W Hiszpanii byłem, no, było ciepło.
11: No to Hiszpania.
17: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. I było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo. Także uważam, że to było bardzo udane lato.
11: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
17: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina. Można iść sobie zjeść coś dobrego.
11: Jest pani tak zwaną jesieniarą?
17: Muszę przyznać, że tak, jestem. No.
11: Dobra książka.
17: Herbata i kocyk, tak. No.
11: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
14: No ciepłe, fajnie było.
11: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
14: Chodzić do parku.
11: Widzę, że w ręku kubek.
14: Tak. Tak.
11: Z kawą jest?
14: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
11: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątające miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
18: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą trzy korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
11: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
19: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4 semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/mim/staż/.
11: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października. A my zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy teraz do nowego zoo w Poznaniu.
20: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w nowym zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Widzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują, także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy, natomiast no właśnie, potrzebują to życia lasów, potrzebują to życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły. No i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego co wiem, to z dosyć przystojnym młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
11: A o tym wszystkim prosto z nowego zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pandki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pandkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie zorganizowane na terenie placówki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
1: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
11: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon letni.
1: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i no, staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
11: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
1: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie, między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali nierzadko z łopatami, z traktorami, przyczepami, gdzie te różne miejsca były po prostu uprzątnięte i porządkowane. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, z anomaliami pogodowymi.
11: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie. Co przede wszystkim robić?
1: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który jest jest, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, które, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej. Więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha, czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła. Korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
11: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
1: aspirant Martin Halacz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
11: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
11: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
2: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
11: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
2: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
11: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
2: Zgadza się. Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
11: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
2: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów warunków nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
11: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
2: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
11: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
2: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury.
11: W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu grzyby są sprawdzane w dni powszednie od 7.30 do 14.30. Ruszają też sobotnie dyżury od godziny 10 do 16.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu Zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
3: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie podczas

0: na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes. Więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej, i z tej północnej.
1: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
0: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
0: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
1: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
0: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października Wykleja jak Szymborska, warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki, a takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki u Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
0: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania

0: I tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promień tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji i w jaki sposób odbierany jest też dziś. Jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
1: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
0: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
1: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
0: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
2: I takie nieporozumienia, prawda?
0: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
1: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
0: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
1: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
0: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przyplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
0: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
3: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicy. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia o nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
1: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka, szefer z PIM-u.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
5: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie tutaj z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj, rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności i obrony cywilnej. I mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. I tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak jak administracja rządowa bardzo chce, żeby żeby takie miejsca powstawały.
6: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
1: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
6: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. Myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń, różnych kryzysów, myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, jest zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby, czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach, czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Niskiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł. Muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu. A myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki. I myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, a tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości, jak Pobiedziska, czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
1: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
6: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, no przed, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno-medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie, agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią. Jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po 3 dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
1: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
6: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych, jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie 2 kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie, no, po prostu bardzo przyjazny dla dla mieszkańców, nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
1: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
7: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek. Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małek zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry, ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić i kilka lat temu mieszkanki i mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza, a więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 m kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach pracy wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Eki z Małeki do ulicy Kaliera.
1: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co Ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
9: Po reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
2: Na terenie poznańskiego Grunwaldu Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w trzech placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził, w zasadzie zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłemu na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek mężczyzny, a następnie jego tożsamość i miejsce przebywania. Tydzień po dokonaniu tych oszustw podejrzany został zatrzymany na terenie poznańskiej północy. Okazał się nim 31-letni obywatel Ukrainy. Podczas przeprowadzonych czynności procesowych policjanci odzyskali 35 tysięcy złotych pochodzących z oszustw. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
1: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
3: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
1: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
3: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
1: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
3: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Nestrybkę, pana Nestrybkę. I tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań, pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była. I też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października i później i cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
1: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
3: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc z duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
4: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
1: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
4: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych, czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
1: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
5: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bubula, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, między innymi tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
1: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
5: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
1: I stało się tak? Jest radość?
6: Oczywiście, że tak. No, dom tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No, bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
1: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
6: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę. słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne, ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty jak tutaj będą mogły odzyskać blask, tak jak tam tramwajarze.
1: Tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
6: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
1: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu domu tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
7: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę, w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
1: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
7: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
2: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi. Kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
1: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
8: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
1: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
9: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
1: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu. Kolejny temat w naszym magazynie. Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25 Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku, a my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
10: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, od biegania letniego, może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha, natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
1: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
10: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą, czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry, powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
1: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
10: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje 4 gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. A wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść, pobiegać ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
1: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu.
10: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
1: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
0: Muzea w Poznaniu.
11: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i Plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
1: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
11: Tak. Tak, zgadza się. To jest PAF. To jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
1: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
11: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
1: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
11: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
1: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
11: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego no nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
1: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
11: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
1: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
11: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu, krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy właśnie, tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna i tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale, i to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze, a po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane no, najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
1: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania ze mną.
12: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
12: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. Mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy

0: ze swojego zaangażowania i serca.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
0: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby i działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
1: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
0: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocję i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka i to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
1: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
0: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
1: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
0: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku i tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i tutaj mamy tą możliwość właśnie, że możemy albo zgłosić osobę, albo tak naprawdę zespół, grupę ludzi, którzy gdzieś się angażują. I co jest istotne, pytania myślę, że są bardzo proste, bo one dotyczą tak naprawdę tej działalności wolontariackiej. Skupiają się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
1: A wielki finał w grudniu.
0: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją i w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku, a dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
1: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
0: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby, bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany,

0: ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
1: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
0: Ja myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
1: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
0: Poznański Wolontariusz Roku, do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
1: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
0: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
2: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
2: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
2: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
2: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej wildzie, szczególnie przy rolnej.
2: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
2: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły, i to w pewien sposób buduje później te więzi.
1: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
3: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
1: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
4: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać dzień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar anelematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
1: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie. Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
6: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod osiedlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnie na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
7: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienice. Kamienice. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
1: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
8: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
9: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy nośnik bardzo szlachetny przy okazji. No, dbamy o zdrowie, biegamy. Wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
1: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
9: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają, dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzinie zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc, to nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
1: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
9: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitację dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
1: Taki bieg będzie zachętą, inspiracją?
9: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces, by się jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
1: Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
10: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologicznie bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
11: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów, policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
12: Ada Bończyk. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele mają, zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja. Te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
11: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
11: Tak, to jest właśnie to samo porównanie bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie tutaj w tych stawach są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne, no to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
1: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy kolejowo. W studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
13: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
12: W kalendarzu mamy już jesień, ale pozwoli pan, to powrócimy jeszcze do lata. Jakie było lato dla was, dla Kolei Wielkopolskich?
13: Było to lato bardzo wymagające, ale też bardzo udane dla Kolei Wielkopolskich. Po raz pierwszy w historii spółki przewieźliśmy ponad 3 miliony pasażerów, także jest to bardzo udany okres, należy się z tego cieszyć, ponieważ poza takimi codziennymi dojazdami do pracy skorzystały z naszych usług osoby, które podróżowały też wakacyjnie, chcąc poznać atrakcje Wielkopolski, a my im w tym pomogliśmy.
12: I tutaj muszę zapytać o pociąg z Poznania do Świnoujścia. To była taka pierwsza okazja, by dojechać do Świnoujścia kolejami wielkopolskimi.
13: Tak, banana na lofry, ponieważ tak się nazywał ten pociąg do Świnoujścia. Wyjątkowo przypadła do gustu mieszkańcom Wielkopolski, Poznania i okolic. Rekordowy czas przejazdu, to poskutkowało tym, że w czasie 40 przejazdów, bo ponieważ 40 razy banana lofry wyjeżdżała z Poznania do Świnoujścia i wracała, skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażera. To jest niewątpliwym sukcesem.
12: Za rok również taki pociąg wyjedzie nad morze?
13: Biorąc pod uwagę tegoroczne zainteresowanie, będziemy dążyć do tego, aby takie połączenie było ponownie uruchomione, natomiast obecnie prowadzone są jeszcze analizy i jeszcze żadne konkretne decyzje w tym temacie nie zapadły. W czasie tegorocznych wakacji uruchomiliśmy kilka pociągów specjalnych, zapewniliśmy też możliwość dojazdu na wiele eventów czy spektakli, takich jak widowisko Żył i Krzyż w Zielonych Wzgórzach, przejazdne rodzinne podróże do Zwąszenia i wiele, wiele innych. To wszystko przełożyło się na rekordowe wakacje i ponad 3 miliony pasażerów.
12: Współpracujecie też między innymi z poznańską lokalną organizacją turystyczną.
13: Tak, w ramach tegorocznych wakacji wspólnie z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz wielkopolską organizacją turystyczną przygotowaliśmy cykl takich inspiracji dla podróżnych Stacja Wielkopolska. W każdy czwartek wakacji publikowaliśmy informacje zachęcające do tego, aby odkrywać uroki Wielkopolski. Nie tylko tych najbardziej znanych miejscowości jak Gniezno, Wolsztyn, ale również tych mniej znanych jak chociażby Bóg czy Otóż. I co ważne, akcja spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem naszych pasażerów, że kontynuujemy ją również jesienią.
12: A teraz może powiemy już o wrześniu. Jakie nowości wraz z wrześniem nastały?
13: 7 września zainaugurowaliśmy nowe usługi w Kolejach Wielkopolskich. Usługi przewozów autobusowych na odcinku Tur Turek, Konin. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i zapewnienie, uzupełnienie istniejącej siatki połączeń autobusowych, aby mieszkańcy mogli swobodnie dojeżdżać do Konina i dalej do Poznania, bądź w stronę Kutna i Warszawy.
12: Udogodnienia też w Gnieźnie.
13: Tak, udogodnienia również w Gnieźnie. Wprowadziliśmy nową ofertę, bilet zintegrowany Wielkopolski Plus, dzięki któremu w świetny sposób możemy połączyć bilet na autobus i pociąg i na jednym bilecie podróżować z miejscowości położonych wokół Gniezna. Ta siatka połączeń będzie rozszerzana, także proszę obserwować nasze strony internetowe i social media.
12: Na jakie nowości mogą liczyć jeszcze pasażerowie kolei wielkopolskich?
13: Przed nami okres jesienny zimowy. Przygotowujemy się do wdrożenia nowego rozkładu jazdy 2026-2027. Szykują się nowości. Na pewno możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku chociażby Wągrowiec-Rogoźno, czy przedłużeniu pociągów, które obecnie dojeżdżają do Dolanowa, do miejscowości Grabowno. Co do większej liczby nowości, oczywiście będziemy o tym informować na bieżąco, także zachęcam do obserwowania naszych stron i social mediów. Ponadto przed wprowadzeniem grudniowego rozkładu jazdy czeka nas jeszcze jedna korekta rozkładu jazdy 25 października. Natomiast tam dla pasażerów wiele się nie zmieni. Będą to te zmiany miały charakter kosmetyczny i wynikały z prac prowadzonych na sieci kolejowej.
12: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Dariuszem Kaszyńskim z kolei wielkopolskich. Pozwoli pan, to teraz zapytam o Tabor. Jest szansa na nowe pociągi w najbliższym czasie?
13: Obecnie realizowane jest zamówienie na pojazdy, 10 pojazdów w opcji podstawowej. Produkcja ich obecnie trwa, jak również na etapie realizacji jest dostawa dwóch kolejnych pojazdów serii SA136 ATR, na które jeszcze trochę musimy poczekać, natomiast na pewno zwiększą one komfort podróżowania zarówno na liniach elektrycznych, jak i spalinowych.
12: Te pojazdy będą różniły się od dotychczasowych elfów?
13: Jeżeli chodzi o pojazdy, będzie to liczba miejsc siedzących zbliżona do pojazdów 48 MWE, czyli popularnych elfów 2. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, zarówno jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, czyli 160 km na godzinę, czy komfort podróżowania, będą one na zbliżonym poziomie.
12: Z pewnością poznaniacy, wielkopolanie przyzwyczaili się, że koleje wielkopolskie proponują różne konkursy, zadania dla mieszkańców.
13: Tak, za nami szósta edycja konkursu pociągu do sztuki. W tym roku tematem przewodnim było 15-lecie kolei wielkopolskich, także wyjątkowy czas, wyjątkowy konkurs. Swoje prace przedstawiło nam ponad 100 artystów z całej Wielkopolski. Najlepsze prace zostały nagrodzone i zachęcam do tego, aby te prace nadal obserwować. Ruszamy już od najbliższego tygodnia z wystawami mobilnymi. Będzie można je zobaczyć w miejscowości Biskupice Wielkopolskie, następnie udajemy się do Kępna i tak po kolei z miejscowości do miejscowości, aby jak najszerszej publiczności te prace pokazać. Lista tych miejsc jest udostępniana przez nas na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Wielkim finałem tych wystaw będzie prezentacja prac w Starym Browarze w Poznaniu.
12: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
13: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
12: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
12: Czas na kolejny temat, a teraz kultura. W moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościły
14: Aleksandra Puk ze Sceny Roboczej i Aleksandra Kubik również ze Sceny Roboczej. Przyjechałyśmy, ponieważ w Scenie Roboczej już w następny weekend odbędzie się nasza premiera Czerwony Piotruś, czy Małpa uratuje świat, ponieważ to małpy właśnie będą naszym przewodnikiem po całym spektaklu. Punktem wyjścia jest sprawozdanie dla Akademii Franza Kawki i historia małpy, która uczy się być człowiekiem, uczy się jego zachowań, funkcjonowania i tego, jak być po prostu człowiekiem. I tutaj pojawia się właśnie pytanie, jak to jest naprawdę być człowiekiem, bo wiele rzeczy, które robimy na co dzień, jednak jest pewnym odgrywaniem ról i nie do końca jest naturalna w tym wszystkim, co w sumie jest człowiecze. Chociażby właśnie praca od poniedziałku do piątku, czy to, że jeździmy codziennie do pracy, odgrywamy small talki w biurze, przy ekspresie do kawy, spotykamy się, życzymy miłego weekendu i potem od poniedziałku znowu na nowo jest to samo i czy to tak na dobrą sprawę jest naturalny sposób życia. Więc tutaj właśnie ten pomysł deewolucji, czyli trochę takiego odwrotu tego wszystkiego, czym jest cywilizowany człowiek i ludzie, więc zamiast takiej ambicji i celów, produktywności, dopasowywania się do tego stylu i konkretnego jakby jakby obrazu człowieka. Uczymy się właśnie być człowiekiem na nowo. Ten spektakl właśnie to pokazuje, że możemy wrócić do tego, co było kiedyś, kiedy nie byliśmy przesiąknięci tym obecnym pędem życia. I właśnie tutaj wkracza ta małpa, która może się stać superbohaterem.
15: Tak, to dlaczego ten kontekst kawkowski jest tutaj ważny, to, że samo to opowiadanie mówi o tytułowym Pietrusiu, o małpie, która uczy się być człowiekiem. Za produkcją stoi House of Crop, działający w Poznaniu od 2025 roku. Wujo, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów drag king na polskiej scenie, który działa od 2017 roku. Zespół wygrał Open Calla Nowa Generacja. Jest to już 13. edycja naszego Open Calla. Jest to nasz flagowy projekt, w trakcie którego zapraszamy do pracy młode zespoły artystyczne i dajemy im zarówno swobodę twórczą, ale też wsparcie na różnych poziomach. I tym razem zaprosiliśmy właśnie ten poznański w większości skład, który jest już kojarzony właśnie i chcielibyśmy też dać im możliwość wyrażenia się na scenie. Osoby queerowe były u nas już nieraz i gdzie właśnie wspieramy takie odważne osobistości artystyczne i to, co chcą przekazać światu.
14: Tak, i w sumie wracając właśnie do dragu, który jest bardzo dobrym połączeniem tej postaci Czerwonego Piotrusia, który obserwuje ludzi, uczy się ich zachowań i ich naśladować. Jest to jakby bardzo podobne do tego, co przypomina to konstruowanie po prostu persony dragowej. I też tego, że drag kingowie, bo właśnie w tym spektaklu są drag kingowie, czyli osoby, które odgrywają określoną męskość, obserwują, stosują przesadę, powtarzają pewne gesty, sposoby poruszania się i mówienia. Wtedy zaczynamy widzieć, że wydaje nam się to, no nie wydaje nam się to do końca naturalnie ludzkie i jest to wyuczone, ale też performatywne, czyli to, jak na co dzień działamy i funkcjonujemy, właśnie jest pewnym odgrywaniem ról. I tutaj też nawiązując do ogółu, że to wszystko jest też powiązane z doświadczeniami osób queerowych i to, że w naszym społeczeństwie też musimy przybierać pewne role, konkretnie się zachowywać, wypowiadać, czy po prostu pełnić określone role, które no, nie do końca zawsze są dla nas odpowiednie.
15: Odpowiednie albo naturalne, albo intuicyjne, tylko wynikają nie z naszej naturalnej ekspresji, tylko z oczekiwań społecznych. I to wszystko wydarzy się, tak jak wspomniałyśmy, w scenie roboczej, z której do was przychodzimy, która mieści się tuż przy Starym Rynku, więc można przy okazji wieczornego, weekendowego spaceru wpaść do nas i miło spędzić ten wieczór.
14: Premierowy set odbędzie się 2, 3 i 4 października o godzinie 19 w scenie roboczej w Poznaniu przy ulicy Wronickiej 6. I zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co zostaje z człowieka, kiedy przestaje próbować być człowiekiem.
15: Zapraszamy, możemy też zdradzić, że kolejna okazja do spotkania będzie najprawdopodobniej w grudniu. Mogę zdradzić także, że jeszcze w tym roku czeka nas jedna premiera. Nie wiem, czy zdradzać, kto za nią stoi, ale powiem, że będzie to premiera, która będzie opowiadać o archiwach, o pamięci, o pracy z fotografią. Będzie poznańsko-gdańska, więc naprawdę bardzo ciekawa. Serdecznie zapraszam. Poza tym w październiku na naszej scenie również będzie można zobaczyć laureatów ubiegłorocznej edycji Nowej Generacji, czyli duet Polera w składzie Edmund Krępiński i Jakub Dylewski ze spektaklem Formen, którzy tutaj też mamy pewien motyw wspólny, tam też pojawi się temat męskości i ról, które się wiążą z tą męskością. A poza tym Filip Pawlak ze spektaklem Morg Polonais na scenie razem z nim Kasia Janek i Konrad Marek Cichoń, którego poznaniacy mogą kojarzyć na przykład z Teatru Polskiego.
12: I często też gości u nas tutaj w studio.
15: Świetnie, więc tym bardziej, jeśli jest to znana postać, więc zapraszamy zobaczyć go w tym wydaniu na scenie roboczej. I to tyle. Poza tym jest to też ważny moment dla sceny roboczej, ponieważ scena robocza obchodzi w tym roku 30-lecie stowarzyszenia. I już niebawem będziemy zapraszać Państwa na obchody, które planujemy. Szykujemy atrakcje i szykujemy też pewną akcję, o której może niebawem.
12: Jednym słowem, ta jesień będzie naprawdę interesująca w stolicy Wielkopolski.
15: Jak najbardziej. Będzie kolorowo, tak jak jesień przyniesie pewne kolory, tak mam nadzieję, że te nasze premiery także tych barw dodadzą Państwu do jesiennych wieczorów.
14: będzie tajemniczo. Mi zapraszamy, aby odkryć razem z nami, co kryją nasze spektakle w tym sezonie.
12: A ja przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiły
15: Aleksandra Puk
14: i Aleksandra Kubik
15: ze Sceny Roboczej.
12: Pięknie dziękuję za rozmowę.
15: Dziękujemy bardzo.
12: W naszym magazynie teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście. Warto spojrzeć na pewną fontannę.
16: Fontanna z delfinami, nazywana też Studzienką Krontala, znajduje się u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 Lutego. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Jest to zabytek z 1909 roku, a teraz po zakończeniu prac znów możemy oglądać ją w pełnej okazałości. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zachować jej historyczny charakter. Fontannę pierwotnie zbudowano z wapienia muszlowego, ale z czasem niektóre elementy zostały zastąpione betonem lub sztucznym kamieniem. Dlatego teraz przy obecnych pracach wróciliśmy do odpowiednio dobranego wapienia. I wykonano z niego m.in. stopnie między sadzawkami i fragmenty balustrady. Poza tym odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji. Ponieważ fontanna jest zabytkiem, wszystkie prace były przeprowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Sporo także zmieniło się w samej maszynowni, chociaż z zewnątrz tego nie widać. Unowocześniono pompy i sposób oczyszczania wody. Do jej dezynfekcji wykorzystuje się promieniowanie UVC. Fontanna ma teraz też nowe, ciepłe oświetlenie.
12: A dzięki temu można podziwiać odrestaurowane detale także po zmroku.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od wielkopolskiego Karpicka, a tam...
17: Kurs dla kandydatów na grzyboznawców. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jest to duże wydarzenie, bo jako jedyni aktualnie w kraju organizujemy tego typu szkolenie. Jest to bardzo istotne szkolenie, bo pamiętajmy o tym, że grzyby tuż po zerwaniu stają się żywnością i żeby je legalnie i właściwie prowadzić do obrotu, potrzebne są właśnie uprawnienia grzyboznawcy. Kurs trwa 8 dni. Jeśli chodzi o program, znajduje się pełen program w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu i uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. Spektrum zagadnień jest naprawdę olbrzymie, bo to nie tylko podstawowe informacje o grzybach, ale też grzyby dopuszczone do obrotu, ale przede wszystkim i chcę tu podkreślić chyba najważniejsze, to przepisy prawa żywnościowego, które regulują nam właściwe wprowadzanie do obrotu grzybów. Czyli rozporządzenie ministra zdrowia, o którym już wcześniej wspomniałam, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dodatkowo mamy też szereg rozporządzeń unijnych, które między innymi warunkują znakowanie środków spożywczych, więc zakres zagadnień jest olbrzymi, bardzo intensywny. Nasi kursanci pracują w trakcie całego szkolenia, no i w tym 8 dniu zwieńczeniem oczywiście jest egzamin państwowy, gdzie po zdaniu go, po pozytywnym zdaniu go, osoby uzyskują uprawnienia grzyboznawcy, no i już swobodnie mogą pracować chociażby w przetwórniach grzybów, mogą sami legalnie wprowadzać do obrotu grzyby, no i wszystko jest właściwe i zgodne z literą prawa wtedy. Miejmy świadomość, że grzyb w momencie zerwania go w lesie już staje się żywnością, bo dalej go będziemy w jakiś sposób przetwarzać. Na własny użytek nie musimy posiadać uprawnień specjalistycznych jak klasyfikator grzybów czy grzyboznawca. Natomiast jeśli chcemy sprzedawać grzyby innym osobom bądź wprowadzać je do sklepów, na targowiska, chcemy je suszyć i dalej sprzedawać, to niezbędne są te uprawnienia, ponieważ taka osoba powinna posiadać wiedzę dotyczącą właśnie przepisów prawa żywnościowego i właściwie te grzyby wprowadzać. Są określone gatunki grzybów dopuszczonych do obrotu. Aktualnie nasze rozporządzenie ma 72 pozycje. Jedna z nich, dokładnie pozycja numer 23, została uchylona, więc de facto jest tych 71 pozycji grzybów, które można wprowadzać do obrotu. No i właśnie my obracamy się w tym katalogu tych tych grzybów dopuszczonych do obrotu, ponieważ chcemy, żeby to, co znajduje się w sklepach, było bezpieczne przede wszystkim dla konsumentów, no i żeby nikt nie wprowadzał konsumentów również w błąd. Oprócz tego, że przekazujemy wiedzę z zakresu właśnie tych 72 grzybów dopuszczonych do obrotu, to są również zagadnienia dotyczące przechowywania, dotyczące mikrobiologii, dotyczące znakowania grzybów, dotyczące substancji dodatkowych, jakie chociażby dodajemy do przetworów grzybowych. To są również zagadnienia związane z zatruciami grzybów. To są również zajęcia terenowe, bo przecież też potrzebujemy tych informacji już bezpośrednio ze środowiska naturalnego, żeby móc oceniać grzyby. Musimy je widzieć, więc musimy sobie też pozbierać w lesie takie grzyby i później je oceniać.
18: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
17: Mamy też część zagadnień dotyczących mikroskopii, czyli rozpoznawania grzybów na podstawie zarodników. Naprawdę spektrum tych zagadnień jest niezwykle obszerne i można by powiedzieć, że nawet te 8 dni niewystarczające.
12: Jednym słowem, teoria i praktyka.
17: Dokładnie tak. Przede wszystkim też staramy się tutaj i kładziemy nacisk na praktykę, na to, żeby właściwie chociażby wystawiać atesty na grzyby świeże i suszone, bo to są niezwykle ważne dokumenty właśnie w obrocie takim żywnościowym. No, to jest dokument potwierdzający, że dany grzyb, który został zebrany, został wprowadzony do obrotu, jest przede wszystkim z listy właśnie grzybów dopuszczonych do obrotu, został właściwie oceniony przez osobę, która posiada uprawnienia, no i swobodnie już jako konsument możemy takie grzyby jeść.
12: Mówimy o tym, co dzieje się w wielkopolskim Karpicku, a proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
17: Powiem szczerze, olbrzymie. Naprawdę olbrzymie. Co roku chyba tutaj uczestnicy nas zaskakują, bo olbrzymie ilości osób chcą otrzymać tego typu uprawnienia. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zajmują się przetwarzaniem grzybów. Są to również pracownicy inspekcji sanitarnej. Znajdują się również osoby, które z zamiłowania zbierają grzyby. Natomiast najwięcej jest właśnie takich specjalistów, którzy zajmują się właśnie obrotem grzybów. 40 osób, w tym roku jest to 40 osób, ponad setka zgłoszeń, więc jak widać, no dość duża impreza. Nie ukrywam, że no tutaj jako jedyni w tym roku organizujemy w kraju, w związku z powyższym, no to zainteresowanie jest takie olbrzymie co roku. Kursy są organizowane już przeszło od ponad 20, nie chciałabym nawet skłamać, chyba 30 lat. W Wielkopolsce tak jest to, w tym roku jest w ogóle w Polsce tak naprawdę jedyny kurs. Natomiast w Wielkopolsce, w tym ośrodku, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy, to od 30 lat organizujemy praktycznie rok rocznie. Przerwał nam tylko COVID, urwał nam 2 lata, kiedy nie organizowaliśmy tych kursów, a tak nieprzerwanie od chyba początku lat 2000, końcówki lat 90.
12: Przypomnę, kurs odbywa się w wielkopolskim Karpicku. Uczestnicy przyznają, dlaczego w ogóle postanowili wziąć w nim udział.
19: Dlatego, że będziemy organizować w szkole pieczarkarni. To będzie projekt polegający na tym, że będzie zaadoptowana stara piwnica na uprawę grzybów, nie tylko pieczarki, z wykorzystaniem w pracowni gastronomicznej przez uczniów branżowej szkoły gastronomicznej i technikum żywienia. Ja potrzebuję w tej chwili mieć uprawnienia po to, żebyśmy mogli przetwarzać. Ja zrobiłam klasyfikatora w ubiegłym roku, więc teraz te grzyby jakby możemy rozpoznać, możemy wszystko, a że mieszkamy w takim fajnym terenie, to czasami możemy pozbierać rydzę pod własną szkołą, ale potem musimy je przetworzyć, a to już niekoniecznie można zrobić, więc po to, żeby to było wszystko legalnie, z pełnym bezpieczeństwie, zgodnie z przepisami i na terenie szkoły, żeby rodzice się nie bali, uczniowie się nie bali. Ja swoją pracę dyplomową ponad 30 lat temu pisałam z uprawy boczniaka, kiedy to nie było popularne i odbywało się to w wielkiej stodole. Więc te grzyby są ze mną zawsze, w moim domu, w mojej rodzinie. Zbiera mąż, rodzice, dziadkowie, rodzina, wnuczki, wszyscy. Chociaż uważam, że ten rok jest robaczywy. Efekt był taki, że rydz zdrowy był jeden. Więc lepszy rydz niż nic. Był jeden.
18: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
20: Ja zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No i rok temu tutaj z paniami byliśmy właśnie na klasyfikatora grzybów. Tak teraz właśnie idąc dalej, rozszerzając swoje uprawnienia też w celu przetwórstwa grzybów, no trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości, nie? No ja ostatnio właśnie dużo rydzy znalazłem, właśnie z 3 dni temu, no ale tak jak pani mówi, większość mimo wszystko robaczywych. Prawdziwków też jest bardzo dużo, no ale jak się trafi młode, to jest okej, ale już takie duże, to już najczęściej się złapie i już się sypią w ręce.
21: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie jesteśmy na 100% pewni, to nie dotykamy grzyba. Jeżeli chcemy go oznaczyć, mamy mnóstwo grup w mediach społecznościowych, w których są specjaliści, którzy mogą nam pomóc w identyfikacji. Sprawdzamy, robimy zdjęcie, sprawdzamy, nie wyrywamy tego grzyba, nie wykręcamy, nie ruszamy go z podłoża, bo bez sensu jest niszczyć grzyb, grzybnie i jeżeli nie wiemy, co to za grzyb, najpierw sprawdźmy w atlasie, zapytajmy grzyboznawcy, sprawdźmy w mediach społecznościowych. AI bardzo się myli, jeżeli chodzi o rozpoznawanie grzybów. I tutaj sugestia pod tytułem, czy jesteś pewny? Nie, jednak się pomyliłem, może nas bardzo dużo kosztować, więc doradzam bardzo dużą ostrożność w tym temacie. Jeżeli chodzi o tipy, no zawsze trzeba pamiętać o tym, że grzyby rosną w różnych miejscach, ale też mamy bardzo dużo grzybów mykoryzowych, czyli one mają współpracę z różnymi gatunkami drzew. Jak na przykład maślak żółty. Zawsze jeżeli znajdziemy maślaka żółtego, to możemy być pewni, że w okolicy znajdziemy modrzew. Jeżeli mamy rydza, to możemy być pewni, że w okolicy będzie sosna i tak dalej, i tak dalej. Więc warto też patrzeć do góry, nie tylko na dół. Jak się szuka grzybów, szukajmy po gatunkach drzew i tam będziemy znajdować grzyby, które nas interesują. Ja jestem rolniczką. Prowadzimy duże rodzinne gospodarstwo rolne i aktualnie próbujemy rozszerzyć naszą działalność o różnego rodzaju dodatki funkcjonalne przydatne do hodowli i dlatego też chcemy rozpocząć uprawę grzybów także funkcjonalnych, żeby sprawdzić, czy ich dodatek i bogactwo różnych składników odżywczych, które się w nim znajdują, też mogą wpłynąć na dobrostan tych zwierząt. Ja również, tak jak tutaj koleżanka i koledzy, zrobiliśmy kurs klasyfikatora grzybów najpierw. Klasyfikator grzybów to jest taka osoba, która może wystawić atest na grzyb świeży, czyli nie może się zajmować grzybem przetworzonym. My również handlujemy grzybami świeżymi, natomiast żeby handlować grzybami przetworzonymi, potrzebny jest nadzór grzyboznawcy w każdym przedsiębiorstwie, więc żeby cokolwiek dalej zacząć się zajmować profesjonalnie grzybami, potrzebne są nam dodatkowe uprawnienia, czyli właśnie uprawnienia, dlatego myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście tę pasję móc przekuć dalej.
12: Tymczasem w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. Informujecie nas o gatunkach znalezionych w okolicy poznańskiej Malty, ale też w Lasku Marcelińskim i w okolicach Kórnika. Pamiętajmy, by zbierać tylko znane nam gatunki. Jeśli mamy wątpliwości, warto udać się do wielkopolskiego sanepidu w Poznaniu przy ulicy Libelta. Tam prowadzone są porady grzybowe. Kolejny temat w naszym programie. Kościelny złodziej złapany na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło w Poznaniu.
22: W jednym z kościołów na terenie Poznania podczas porannego otwarcia kościoła pracownik parafii natrafił na dość niecodzienny problem. Jedno z pomieszczeń było od środka zamknięte. Okazało się, że za drzwiami przebywał obcy mężczyzna, który nie reagował na prośby kościelnego dotyczące ich otwarcia. Sierżant Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Gdy mężczyzna usłyszał, że o całej sytuacji zostali powiadomieni policjanci, postanowił uciec z terenu kościoła przed ich przybyciem. Szybko wyszło na jaw, dlaczego nie zamierzał się konfrontować z jadącymi na miejsce funkcjonariuszami. Mężczyzna ten dzień wcześniej wieczorem włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Na samym włamaniu jednak się nie skończyło. Wykorzystując to, że w środku jest sam, ukradł kilka przedmiotów. Jego łupem padły przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku wcześniej wspomniany kościelny. Mimo, że sprawca włamania uciekł jeszcze przed przybyciem policjantów, mundurowi zatrzymali mężczyznę kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu. Dokładny rysopis poszukiwanego sprawcy wraz z dobrą znajomością przez policjantów topografii okolicy wpłynęły na szybkie i skuteczne działania funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Przy zatrzymanym zabezpieczono plecak, w którym znajdowały się wszystkie skradzione z kościoła przedmioty. 37-latka przewieziono do policyjnego aresztu. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy wraz z technikiem kryminalistyki w celu m.in. zabezpieczenia śladów włamania. Zebrany w toku prowadzonych działań materiał dowodowy dał podstawy policjantom z Nowego Miasta do przedstawienia 37-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem.
12: Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo grozi odpowiedzialność karna nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ścisłe centrum Poznania.
0: Jak wiemy, trwa budowa nowej trasy tramwajowej pomiędzy węzłem Wierzmięcice a ulicą Święty Marcin. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wykonawca prac przystąpił do układania torów na ulicy Ratajczaka, tym razem w rejonie ulicy Taczaka w kierunku Ogrodowej. Po ułożeniu torów wykonawca będzie montował kostkę. Równolegle też trwają przygotowania do montażu kolejnych płyt prefabrykowanych na ulicy Ratajczaka od strony węzła Wierzmięcice. Jeśli chodzi o pozostałe prace, to dzieje się też na placu przed pomnikiem powstańców wielkopolskich, a w kolejnych tygodniach wykonawca planuje ułożenie masy bitumicznej na jezdni Alei Niepodległości i Niezdłomnych. Torów tramwajowych na ulicy Ratajczaka mamy więcej, bo w sierpniu zamontowano je też od strony skrzyżowania z ulicą Święty Marcin w kierunku Taczaka, a samo skrzyżowanie ulic Ratajczaka i Święty Marcin zostało przebudowane wcześniej, dlatego też dzięki temu dobremu planowaniu prace nie zakłócają teraz ruchu tramwajowego na ulicy Święty Marcin. Pod koniec sierpnia tramwaje wróciły na wyremontowane torowisko na ulicy Królowej Jadwigi, tym samym teraz tramwaje mogą przejeżdżać przez cały przebudowany węzeł Wierzbięcice we wszystkich relacjach, które były dostępne przed rozpoczęciem inwestycji, a docelowo tramwaje będą tam przejeżdżać przez węzeł we wszystkich możliwych kierunkach.
12: Budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka jest dofinansowana w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Kolejny temat. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Wszystkie mają już nadane numery. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października.
11: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
2: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach. Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy, jak zawsze, najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecona przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania. Zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady

0: Dobrze.
1: A co można jesienią w Poznaniu robić?
0: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
2: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
1: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
2: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
1: Witam w klubie.
2: Więc, tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
1: I później październik.
2: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
1: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
3: No, ciężkie. Ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
1: W Poznaniu również?
3: Tak, tak. Bardzo dużo deszczu, niestety. I tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
1: A teraz jesień. Jak się ona zapowiada? Też na może być fajna?
3: No, tak, bardzo w porządku na razie.
1: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
3: Nie mnie chyba o to pytać. Nie mam takich pomysłów raczej.
1: A jest pani jesieniarą tak zwaną?
3: Troszeczkę. Klimat fajny, no.
1: Książka, gorąca herbata z miodem.
3: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
1: Jakbyście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
0: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
4: Choć troszkę zimne w Polsce.
1: A w samym Poznaniu również zimne?
4: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
1: Tak. Teraz jesień. Jesień może też być fajna?
4: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
1: A co można jesienią robić w takim razie?
4: No, my wracamy na studia w październiku.
0: Więc się tutaj, myślę na pewno, ale też korzystać.
4: Dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
1: A lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
0: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
4: Przebywanie w parku.
0: Obejrzeć sobie wieczorem, pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
1: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
0: Tak.
4: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas
0: tak,
4: w Poznaniu.
0: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
1: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
5: Ciepłe.
6: A pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
1: Niech pan zdradzi.
5: W Hiszpanii byłem, no, było ciepło.
1: No to Hiszpania.
6: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. I było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo. Także uważam, że to było bardzo udane lato.
1: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
6: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina, można iść sobie zjeść coś dobrego.
1: Co jest pani tak zwaną jesieniarą?
6: Muszę przyznać, że tak, jestem. No,
1: dobra książka.
6: Herbata i kocyk, tak. No.
1: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
7: No ciepłe, fajnie było.
1: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
7: Chodzić do parku.
1: Widzę, że w ręku kubek.
7: Tak.
1: Tak, z kawą jest?
7: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
1: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje

0: zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątające miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
1: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
0: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
2: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznaj.pl/mim/staż/.
0: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października. A my zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy teraz do nowego zoo w Poznaniu.
3: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w nowym zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Wildzie przy ulicy Niedziałkowskiego, Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności, no i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują, także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy, natomiast no właśnie, potrzebują do życia lasów, potrzebują do życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pandki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym, hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem, i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły, no i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego co wiem, to z dosyć przystojnym młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
0: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pandki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pandkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie zorganizowane na terenie placówki.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
5: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
5: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i no, staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
0: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
5: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, no można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa, czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie, między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali nierzadko z łopatami, z traktorami, przyczepami, gdzie te różne miejsca były po prostu uprzątnięte i porządkowane. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, z anomaliami pogodowymi.
0: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie. Co przede wszystkim robić?
5: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają, a jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który jest jest, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, które, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej. Więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha, czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła. Korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
0: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
5: aspirant Martin Halacz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
6: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
0: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
6: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
0: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
6: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
0: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
6: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
0: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
6: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
0: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
6: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury.
0: W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu grzyby są sprawdzane w dni powszednie od 7.30 do 14.30. Ruszają też sobotnie dyżury od godziny 10 do 16.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
3: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
2: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
4: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
11: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes, więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej i z tej północnej.
10: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
11: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18-wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego, że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
10: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
11: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
10: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków Wielkopolan.
11: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października wykleja jak Szymborska warsztaty dla dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki. A takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki Raczyńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
10: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
11: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promil tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych znaczących czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
10: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
11: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
10: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
11: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
0: I takie nieporozumienia, prawda?
11: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
10: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
11: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
10: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
11: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przyplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
10: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
11: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
10: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
11: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
10: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
11: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
10: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję.
10: Czas na temat inwestycyjny.
6: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicznej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z Sośnicką, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia od nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
10: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
13: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z, tutaj z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności obrony cywilnej i mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. I tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego. Tak jako administracja rządowa bardzo chcemy, żeby takie miejsca powstawały.
14: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć no, w czasie bardzo różnych kryzysów. No i to był jeden z celów.
10: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
14: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń, różnych kryzysów. Myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, jest zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Listkiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł, muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu. A myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki i myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska, czy tutaj Jerzykowo, one nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie ludności i ochronie cywilnej, obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie nie związane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
10: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
14: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno-medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tym traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już od o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią. Jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po 3 dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
10: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
14: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych, jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie 2 kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie po prostu bardzo przyjazny dla mieszkańców, nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
10: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
15: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki Zmałek. Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki Zmałek zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry. Ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić i kilka lat temu mieszkanki i mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza, a więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 metrów kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach prac wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru jak i z Małeki do ulicy Kaliera.
10: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. 180 tysięcy złotych stracili dwaj poznaniacy oszukani metodą na pracownika banku. Od tego zaczynamy to wydanie programu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
16: Na terenie poznańskiego Grunwaldu i Jeżyc doszło do dwóch oszustw, w których sprawcy wykorzystali podobny schemat. Jak ustalili policjanci, do pokrzywdzonych telefonowały osoby podające się za pracowników banku. Przekonywali, że ich pieniądze są zagrożone. Doszło do wycieku danych osobowych lub ktoś próbuje zaciągnąć na nich kredyt. Wzbudzali w ten sposób strach i poczucie zagrożenia. Następnie nakłaniali rozmówców do wykonywania kolejnych poleceń. Wszystko miało rzekomo służyć ochronie ich oszczędności bądź też pomocy policji w zatrzymaniu sprawców. W rzeczywistości był to precyzyjnie przygotowany scenariusz, którego celem było przejęcie pieniędzy. Ofiarą oszustów padł m.in. 83-letni poznaniak. Mężczyzna przekonany, że chroni swoje oszczędności, wypłacił w trzech placówkach bankowych łącznie 80 tysięcy złotych, gotówkę włożył do papierowej torby i przekazał w umówionym miejscu nieznanemu sobie mężczyźnie. Był to tak zwany odbierak, czyli osoba wykonująca jedno z ogniw przestępczego procederu. Jej zadaniem jest fizyczne przejęcie pieniędzy od pokrzywdzonego, a następnie przekazanie ich dalej zgodnie z instrukcjami osób organizujących takie oszustwo. W ten sposób sprawcy pozostający w cieniu mogą ograniczyć bezpośredni kontakt ze swoją ofiarą. W podobny sposób oszukany został 49-latek. W jego przypadku straty wyniosły aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna, chcąc, jak sądził, w zasadzie zabezpieczyć swoje pieniądze, wpłacił 50 tysięcy złotych do bitomatu, czyli urządzenia umożliwiającego m.in. zakup kryptowalut za gotówkę. W tego typu oszustwach przestępcy nakłaniają pokrzywdzonych do wpłaty pieniędzy w urządzeniu, często wykorzystując przekazany przez siebie kod QR. W efekcie gotówka może zostać zamieniona na kryptoaktywa i przesłana na portfel kontrolowany. Z kolei ten sam pokrzywdzony następnego dnia po zaciągnięciu kredytu przekazał kolejne 50 tysięcy złotych, tym razem w gotówce przybyłemu na miejsce odbierakowi. Kiedy obaj pokrzywdzeni zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa, powiadomili policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności Policji Poznań-Grunwald. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła funkcjonariuszom połączyć oba te zdarzenia. Wspólnym elementem okazał się mężczyzna odbierający pieniądze od pokrzywdzonych. Śledczy przeanalizowali m.in. zapisy monitoringu oraz wykonali szereg czynności operacyjnych. Ustalili wizerunek

0: Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał dwa zarzuty dotyczące udziału w oszustwach. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Za to przestępstwo grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. A policjanci przypominają, że pracownik banku nigdy nie zadzwoni do klienta, aby nakazać mu wpłatę pieniędzy, przekazanie gotówki obcej osobie, czy wpłatę środków do bitomatu w celu ich zabezpieczenia. Nie podawajmy kodów autoryzacyjnych, danych do logowania, ani innych poufnych informacji. Nie instalujmy też aplikacji wskazywanych przez rozmówcę i nie wykonujmy operacji finansowych pod presją czasu. Jeśli zdarzy się telefon od pracownika banku i informacja o zagrożonych pieniądzach, przerwijmy rozmowę. Samodzielnie skontaktujmy się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru. Pamiętajmy, pieniądze można zabezpieczyć, odkładając telefon, nie przekazując ich oszustowi.
1: O oszustwach na terenie Grunwaldu i Jeżyc mówił nam podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. A tymczasem doskonałe informacje płyną z poznańskich Jeżyc. Zakończyła się modernizacja tamtejszego domu tramwajarza. Najważniejszym elementem drugiego etapu prac był remont sali amarantowej, która została powiększona o dodatkowe pomieszczenie i wyposażona m.in. w klimatyzację oraz nowy system obsługi sceny i jej oświetlenia.
2: Stało się w końcu. Liczyliśmy, że będzie troszeczkę wcześniej, ale na efekty trzeba czekać. Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta.
1: Znajdujemy się w domu tramwajarza w nowej odsłonie.
2: Tak, w nowej odsłonie przywrócone jest koloryt, wygląd sprzed 100 lat. Co się zmieniło? Takim bardzo ważnym rzeczą, dodatkowym elementem jest winda, która z parteru będzie tutaj podjeżdżać pod salę amarantową, także starsi i osoby niepełnosprawne będą mogły też ze spokojem korzystać tutaj z całej wielkości domu tramwajarza, ale zmienił się też koloryt, bo był taki szaro-bury.
1: Powiedzmy o historii tego miejsca, w którym się znajdujemy.
2: Dom tramwajarza został wybudowany i zaprojektowany przez Nestrybkę, pana Nestrybkę. I tutaj była pierwsza ochronka, pierwsze takie przedszkole prowadzone przez jego żonę. Też od samego początku z tą myślą, że ma służyć mieszkańcom jako takie miejsce spotkań, pierwsza szkoła taka dla dziewcząt była. I też dla pracowników pobliskich tramwaj. Operatorem jest Fundacja Pana Gara. Planują dużo już wydarzeń, które są nie tylko dla mieszkańców Jeżyc, ale pierwsze koncerty już są 1 października. I później cały kalendarz już będzie na stronie Fundacji Pana Gara, ale także Zinfest, takie wydarzenia dla młodzieży.
1: Zmieniło się w środku, ale zmieniło się też na zewnątrz.
2: Z zewnątrz też została tutaj termomodernizacja przeprowadzona, a także wymalowane. Nie tylko dom tramwajarza, ale też pobliskie tutaj przynależne mieszkania są wyremontowane, klatki odnowione, też idąc duchem czasu zainstalowane nowe drzwi, tak samo, żeby to wszystko współgrało i odpowiadało kolorytem.
3: Szymon Konrad, jestem prezesem Fundacji Pana Gara, który jest operatorem domu tramwajarza od 2021 roku.
1: Czyli jest radość, jest zadowolenie?
3: Ogromne, oczywiście. Na każdym etapie remontu. Ponieważ jakby śledziłem, uczestniczyłem, wspierałem, dementowałem, współpracowaliśmy też z MKZ-em, z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Mamy to szczęście, że mogliśmy dostarczyć masę materiałów archiwalnych, ponieważ właśnie dzięki wnukowi założycieli domu tramwajarza dysponujemy ogromnymi informacjami, ogromnym zbiorem. Nie mamy ograniczeń. Mamy tutaj 3 chóry, które na co dzień spotykają się i próbują w domu tramwajarza. Mamy orkiestrę, młodą orkiestrę z Akademii Muzycznej. W ramach swojej działalności, dzięki temu, że wspiera nas również miasto Poznań i Wydział Kultury i jakby dzięki temu mamy, powiedzmy, opłacony ten budynek. Wiele inicjatyw oddolnych czy wiele inicjatyw innych NGO-sów znajduje u nas przestrzeń na swoją działalność.
1: Przypomnijmy, jak długo trwały te prace tutaj w domu tramwajarza.
4: Prace remontowe były podzielone na 2 etapy. Grzegorz Bugula, członek zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Pierwszy rozpoczął się w 2022 roku i zakończył się w 2023. W ramach tego remontu wykonany został dach oraz ocieplone zostały ściany. Natomiast ten remont, o którym teraz, który podziwiamy, m.in. tą piękną salę amarantową, rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku i zakończył się we wrześniu tego roku.
1: Czy podobne obiekty w Poznaniu mogą liczyć również na taką inwestycję, na drugie życie?
4: Myślę, że tak. Oczywiście dokonujemy remontowych, kapitalnych remontów kamienic zabytkowych, gdzie klatki schodowe nierzadko, można powiedzieć, nie odbiegają estetyką od tego, co możemy tutaj zobaczyć.
1: I stało się, tak? Jest radość?
5: Oczywiście, że tak. No, dom tramwajarza jest ikonicznym miejscem dla Jeżyc, niezwykle

0: ważnym dla tutaj społeczności lokalnej, dla tego Firtla. Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania. Troszeczkę to trwało, ale też trwało to dlatego, że konsultowaliśmy tutaj te rozwiązania zarówno z radnymi miejskimi z tego okręgu, jak i z radnymi osiedlowymi. Zbieraliśmy, że tak powiem, finansowanie, bo tutaj zarówno środki miejskie, jak i środki zewnętrzne, jak i środki przekazane przez Radę Osiedla, więc efekt jest naprawdę dobry i myślę, że to możemy nazywać właśnie takim fajnym efektem dobrej współpracy. Wygląda naprawdę, powiedziałbym, bardzo godnie, tak to nazwę, bo jest to naprawdę, takie są, mam wrażenie, z najlepszych teatrów na świecie skojarzenia, bo mamy bardzo nowoczesny wystrój, mamy tutaj bardzo ładne wykończenie, sztukaterię, mamy odnowiony i oddany do użytkowania balkon wewnętrzny dla widzów i dla, że tak powiem, osób, które są operatorem tej sali. No bardzo ładna scena, nowa podłoga, wszystko tak jak należy. Piękne miejsce.
1: Proszę powiedzieć właśnie, jakie jeszcze miejsca mają szansę na drugie życie?
0: No, przede wszystkim pozyskaliśmy środki na Madalinę, słynną przecież również dla tamtego Firtla. Mamy środki pozyskane w Parku Wilsona na odnowienie fontanny i sceny, więc to są takie nasze oczka w głowie, jeżeli chodzi o najbliższe działania rewitalizacyjne. Ale tak jak mówiłem na konferencji, no dzieje się też w Poznaniu wielka rewitalizacja, bo tak naprawdę inwestycja w tramwaj na Naramowice to jest rewitalizacja całej tej ulicy, więc wszystkim tym, którzy mówią, że w dziedzinie rewitalizacji w Poznaniu niewiele się dzieje, chciałbym powiedzieć, że wręcz przeciwnie, pozyskujemy środki zewnętrzne i rewitalizujemy miasto. Wierzę, że też inne tego typu obiekty, jak tutaj, będą mogły odzyskać blask, tak jak tą tramwajarze.
1: Tak a propos jeszcze remontów i tutaj utrudnień, co by chciał pan powiedzieć tym poznaniakom, poznaniankom, którzy narzekają, mówią, że kolejny remont, że ciągle jakieś utrudnienia?
0: Chciałbym powiedzieć, że słyszałem przed rozpoczęciem inwestycji na Ratajczaka i na Moście Chrobrego, że będzie armagedon komunikacyjny i wydaje mi się, że jednak go nie było, że jednak dzisiaj przez Most Chrobrego oczywiście przejeżdżamy wolniej, szczególnie w godzinach szczytu, ale przejeżdżamy, że bardzo dobrze inwestycje na Ratajczaka, również pod kątem właśnie całego ciągłego utrzymania ruchu prowadzi firma, więc chcę powiedzieć poznaniakom, że też wyciągamy wnioski i uczymy się cały czas na błędach z przeszłości w prowadzeniu inwestycji i mam takie głębokie poczucie, że dzisiaj te dwie inwestycje są bardzo dobrze prowadzone właśnie pod kątem też ruchu w mieście i że będziemy robić wszystko, żeby tych narzekających było jak najmniej.
1: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do remontu domu tramwajarza. Przypomnę, modernizacja całego obiektu była prowadzona pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. A tymczasem rusza sezon grzewczy.
2: Taką datą, można powiedzieć, statystyczną jest początek października, dlatego że to wtedy widzimy, że ze względu na już zmieniającą się jesienną pogodę w naszych domach, mieszkaniach rozpoczyna się właśnie ten czas, kiedy eksploatujemy intensywnie urządzenia grzewcze. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenia, które powodują, że będzie nam po prostu cieplej w naszych domach i mieszkaniach i nie jest to nic nadzwyczajnego, jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego ma to znaczenie i no, strażacy niestety, ale obserwują w tym czasie jesienno-zimowym więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu. A z drugiej strony no, rośnie to ryzyko powstania pożarów, choć my tutaj dodajemy, że tak naprawdę pożar w naszym domu może powstać w różnym czasie, nie tylko w okresie grzewczym. No jednak z punktu widzenia przyczyn powstawania pożarów to eksploatowanie urządzeń grzewczych, często tak zwanych farelek, tych, którymi dogrzewamy się. No właśnie one powodują, że strażacy interweniują więcej w domach czy mieszkaniach podczas pożarów tych domów.
1: A ile takich interwencji było w ubiegłym sezonie w Wielkopolsce?
2: Mniej więcej notujemy zawsze po kilkaset pożarów, jeśli chodzi o Wielkopolskę. Jeśli chodzi o zdarzenia z tlenkiem węgla, to również ta statystyka się zmienia. Natomiast liczba zgłoszeń to jedno. Nie zawsze każdy z tych zgłoszeń potwierdzamy, to znaczy jedziemy do zdarzenia i nie zawsze fizycznie to zdarzenie występuje, ta negatywna sytuacja. Jesteśmy w tym czasie, kiedy wyposażamy nasze budynki w czujki. Czujki tlenku węgla, czujki dymu i to jest bardzo dobre. To jest nam potrzebne, bo to gwarantuje nasz wyższy poziom bezpieczeństwa. Natomiast z jednej strony trzeba pamiętać, że to nie jest amulet, który nas chroni przed wszelkimi zagrożeniami. To urządzenie, czyli czujka, ma nam pomóc wykryć zagrożenie, natomiast cały czas musimy zwracać uwagę na to, jak powstają dane zagrożenia i to jest jakby druga sprawa. Natomiast jeśli chodzi o te czujki, to faktycznie część z nich po jakimś czasie w wyniku na przykład wyczerpania się baterii albo w wyniku braku konserwacji, czyli jakiegoś zakurzenia, jakichś paprochów, które po prostu dostają się do wnętrza urządzenia, powodują wzbudzenie alarmu. No i nasi mieszkańcy również zgłaszają takie sytuacje na numer alarmowy 112. W wyniku tego zgłoszenia my oczywiście jedziemy. No i bywa czasami, że nie potwierdzamy tego zagrożenia, bo go fizycznie nie ma, całe szczęście, ale informujemy tutaj naszych mieszkańców, że zakupienie czujki i jej montaż to jedno, ale odpowiednia konserwacja i umiejętność też obsługi to drugie. No ale biorąc pod uwagę taką twardą statystykę, to na początku tego okresu grzewczego widzimy, że już blisko 90 osób zostało podtrutych w całej Wielkopolsce tlenkiem węgla, gdzie w zeszłym roku na początku okresu grzewczego było ich około 45. Więc można powiedzieć, że dwa razy tyle zatruć tlenkiem węgla już notujemy i dla nas ta liczba właśnie osób rannych jest tutaj najistotniejsza, bo liczba zgłoszeń może być różna, ale ile faktycznie i fizycznie tych osób zostało poszkodowanych, no to jest dla nas tutaj w tym momencie ważniejsze. Pamiętajmy o tym, by zwracać uwagę na bezpieczeństwo, szczególnie w okresie grzewczym. Montujmy czujki tlenku węgla, które mają nas chronić przed czadem, szkodliwym, niebezpiecznym gazem, którego nie da się inaczej jak przy pomocy właśnie tego urządzenia czujki wykryć. Zwracajmy uwagę na to, jak eksploatujemy urządzenia grzewcze, jak używamy innych urządzeń, na przykład elektronicznych w naszych domach, które mogą spowodować pożar, a przed tym pożarem znów w jakiś sposób nas uchroni, czy w zasadzie szybciej powiadomi o tym pożarze czujka dymu.
1: Pamiętajmy o tych wszystkich zasadach podczas sezonu grzewczego.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Poznańscy policjanci namierzyli osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione.
4: Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami komisariatów miasta i powiatu poznańskiego oraz Straży Granicznej prowadzili działania ukierunkowane na zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zaangażowanie mundurowych i wcześniejsze rozpoznanie pozwoliły na skuteczną realizację kolejnych spraw. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali łącznie 110 osób poszukiwanych. Wśród nich było 9 osób ściganych listami gończymi. Kolejne 81 osób poszukiwanych było na podstawie sądowych zarządzeń o zatrzymaniu i doprowadzenia do aresztów śledczych. W tej grupie znalazło się 7 obcokrajowców. Policjanci ustalili również miejsca pobytu 12 osób poszukiwanych do celów prawnych. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze odnaleźli także 7 osób zgłoszonych jako zaginione. Ponadto jedna osoba została zatrzymana w związku z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z zatrzymanych był 24-letni mężczyzna, którego namierzyli i zatrzymali policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie. Mężczyzna ten był poszukiwany na podstawie listu gończego za udział w pobiciu oraz rozbój. Ma do odbycia karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Po zatrzymaniu został przekazany do dyspozycji właściwych organów, a następnie trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Poszukiwanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest jednym z istotnych elementów pracy policjantów pionu kryminalnego. Funkcjonariusze na bieżąco analizują informacje, weryfikują ustalenia i sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby poszukiwane. Dla osób, które próbują uniknąć odpowiedzialności karnej, czas nie działa na ich korzyść. Policjanci konsekwentnie docierają do kolejnych poszukiwanych, niezależnie od tego, jak długo pozostają poza zasięgiem organów ścigania.
1: A teraz w naszym magazynie inna sprawa z naszego regionu. O szczegółach mówi Małgorzata Spychała Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
5: Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeprowadzili skoordynowane działania w Koninie, Jarocinie oraz Golinie. Przeszukali wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże. W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu. Szacowane uszczuplenia wyniosły blisko 400 tysięcy złotych. Papierosy i tytoń z nielegalnego obrotu pozostaje poza kontrolowanym systemem produkcji i dystrybucji. Kupując, konsument nie ma pewności co do ich pochodzenia, składu ani warunków produkcji i przechowywania. Obrót wyrobami akcyzowymi z nielegalnego źródła może również skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Dotyczy to zarówno nabywania, przechowywania, przewożenia czy pomocy w zbyciu lub ukryciu. Odpowiedzialność może ponieść również osoba, która podejmuje działania zmierzające do zakupu nielegalnych wyrobów, jeżeli okoliczności wskazują, że może mieć świadomość ich nielegalnego pochodzenia.
1: Przypomnę, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu przejęli ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu. A my zupełnie zmieniamy temat. W Poznaniu ruszyła coroczna akcja Liście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
6: Akcja jest skierowana do właścicieli, administratorów, zarządców nieruchomości, których posesje graniczą bezpośrednio z miejskimi chodnikami. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nakłada bowiem na takich właścicieli konieczność dbania o miejskie chodniki, które bezpośrednio graniczą z ich nieruchomościami. Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich pod koniec września i aż do końca danego roku rozdaje właścicielom worki, do których mogą wkładać liście zebrane z chodników. Ta akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. My jako Zarząd Dróg Miejskich przekazujemy worki, a potem odbieramy już pełne worki z liśćmi i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział w naszej akcji, muszą się do nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie pustych worków. Można takie zamówienie złożyć telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numery posesji, gdzie ma nastąpić dostawa. Zgłoszenia telefoniczne odbywają się przez miejską infolinię Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20.00, a zgłoszenia mailowe na adres liście@zdm.poznan.pl. Worki w liczbie oczywiście adekwatnej do przydrożnego drzewostanu będą dostarczane do mieszkańców bezpośrednio pod wskazane adresy. W przypadku wykorzystania dostarczonych worków należy do nas się ponownie zgłosić i złożyć kolejne zamówienie. Odbiór pełnych worków odbywa się zgodnie z harmonogramem. Ten harmonogram jest zamieszczony na naszej stronie internetowej. Zapełnione liśćmi worki należy magazynować na terenach ogólnodostępnych, na poboczu bądź na części chodnika po stronie posesji. Prosimy, aby do worków nie trafiały inne odpady, a także liście zebrane z terenu samej nieruchomości, na przykład z ogrodu, bo takie odpady, takie worki nie będą przez nas odbierane.
1: Akcja już ruszyła i potrwa do końca roku. Kolejny temat w programie. Budowa nowego gratowiska przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu nabiera tempa. Po zakończeniu robót ziemnych i wykonaniu fundamentów rozpoczęły się montaże konstrukcji stalowych, które wyznaczają kolejny ważny etap budowy. W najbliższych miesiącach prowadzone będą dalsze prace związane z wykonaniem obiektów, instalacji oraz zagospodarowaniem terenu. Planowane zakończenie robót to 2027 rok. A kto nie wie, wyjaśnię. Gratowiska to miejsca, w których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak zużyte baterie, opony, meble, chemikalia, oleje, sprzęt elektroniczny oraz wiele innych rzeczy, które nie powinny trafić do zwykłych pojemników na śmieci. Ich właściwa segregacja ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zwiększania poziomu recyklingu. Kolejny temat w naszym magazynie. Zaprezentowano medal, który biegaczki i biegacze otrzymają 4 października na mecie 25 Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza. Tegoroczny krążek upamiętnia 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku, a my tymczasem pozostajemy w temacie biegania. Jak się okazuje, jesień to również doskonała okazja, by tutaj biegać po Poznaniu.
7: No oczywiście. Jak tylko temperatura nieco się obniża, to wszystkich zachęcam do tego, żeby podnieść temperaturę ciała, na przykład bieganiem. Adrian Szałek, na co dzień biegam po Poznaniu. Można pobiegać w wielu miejscach. Ja, mieszkając na północy Poznania, korzystam z okolic nadwarciańskich, ale nie tylko. Lubię sobie pojechać nad Jezioro Strzeszyńskie, nad Jezioro Kierskie, pobiegać samemu, z żoną, ze znajomymi. Możecie Państwo na pewno prześledzić sobie różnego rodzaju grupy w mediach społecznościowych, zapisać się do wspólnego biegania. To jest zawsze przyjemniejsze i chyba łatwiejsze i bardziej motywujące. Bieganie jesienne niczym nie różni się tak naprawdę od biegania wiosennego, odbiegania letniego. Może nieco się różni od biegania zimowego, bo bieganie zimowe jest jednak trudne, bo w temperaturach ujemnych trudno się biega, trudno się oddycha. Natomiast wiosna, lato, jesień to są bardzo dobre pory roku do biegania. Jesień, myślę, i wiosna są nawet lepsze niż lato, bo nie jest tak gorąco. Zakładamy buty, długie spodnie, jakąś koszulkę, krótki rękaw czy dłuższy, czapeczkę, okulary i biegamy.
1: A co byś chciał powiedzieć tym, którzy chcą zacząć przygodę z bieganiem?
7: Wszyscy biegamy. Biegniemy przez całe życie, szybciutko, więc dlaczego mamy nie biegać po prostu sobie po pracy, przed pracą czy w przerwie pracy? Brak chęci do biegania kojarzy mi się z lenistwem, ale jeżeli ktoś by chciał zacząć biegać, to sugeruję kupić proste buty do biegania, założyć dres, koszulkę zwykłą i pójść po prostu pobiegać. Zrobić pierwsze kilometr, 2 kilometry, 3 kilometry powolutku. Można to przemieszać z marszem, z marszobiegiem. Od tego bym zaczynał.
1: Powiedzieliśmy sporo o jesieni, ale powiedzmy o tej zimie, bo zima to już taki trochę ekstremalny czas na to, by biegać.
7: To jest ekstremalny czas do biegania. To jest dla wielu osób trudny okres do tego, żeby w ogóle wyjść z domu, wystawić nos poza swoje cztery gorące czy tam ciepłe ściany własnego mieszkania. Natomiast jeżeli ktoś zacznie bieganie jesienią i się w to wkręci, to jest duża szansa, że będzie chciał to kontynuować zimą. A wtedy oczywiście trzeba zadbać o to, żeby odpowiednio się ubrać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przemarznąć, ale jak najbardziej można to zrobić. Sam to praktykowałem. Nawet zdarzało mi się wstawać wcześniej rano, przed pracą, o godzinie 5, wyjść, pobiegać, ubrany szczelnie. Także zachęcam wszystkich do biegania o każdej porze dnia i w każdych warunkach.
1: Masz za sobą też tutaj starty nie tylko w Poznaniu.
7: Lubię uczestniczyć w biegach masowych, bo one mają coś takiego w sobie, czego nie mają biegi w pojedynkę lub nawet we dwójkę, jak się biega, lub w mniejszych grupach. Jest to pewnego rodzaju energia, jakaś atmosfera danego wydarzenia, która nakręca nas do tego, żeby właściwie bardziej przeżywamy to jako jakieś wydarzenie niż jakby sam bieg. Mam kilka takich wydarzeń za sobą, kilka przebiegniętych półmaratonów czy dłuższych biegów. Lubię pobiec sobie w Wingsie, lubię sobie pobiec w półmaratonie poznańskim, półmaratony w innych miastach organizowanych, czy też w różnego rodzaju biegach charytatywnych, bo tam się pojawia dodatkowa kwestia pomagania.
1: Poznaniacy kochają biegać. Popularnością cieszy się Jezioro Maltańskie, ale też okolice Cytadeli, a także Rusałka. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Ruszył nabór do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku. To wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych. Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
3: Muzea w Poznaniu.
8: Znajdujemy się w sali wystaw Muzeum Sztuk Użytkowych na wystawie Anny Krzymańskiej Medale i plakiety. Witold Garbaczewski, Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Poznaniu. W pierwszej sali pokazujemy plakiety właśnie Anny Krzymańskiej, natomiast w drugiej sali pokazujemy medale i dodatkowo wzbogaciliśmy ekspozycję o tak zwane małe rzeźby, które są również charakterystyczne dla tej artystki, oraz o projekty rysunkowe jej medali, które prawdopodobnie zostały zrealizowane.
1: A tak przy okazji muszę zapytać też o jedną ważną rzeźbę, która znajduje się w Poznaniu, tak naprawdę niedaleko dworca w tamtejszym parku.
8: Tak, tak, zgadza się, to jest PAF, to jest taka rzeźba, która jest powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską i chyba ważna w jej karierze, ponieważ dostała taką właśnie pierwszą znaczącą nagrodę za tą rzeźbę. Dlatego zdecydowaliśmy się pokazać ją również na tej wystawie, co prawda nie w oryginale, bo trudno byłoby ją, prawda, przenosić z parku, ale na dużym fotogramie będzie można zobaczyć, jak wyglądała.
1: Przypomnę, że jesteśmy w tej pierwszej sali i tutaj...
8: Tutaj pokazujemy plakiety Anny Krzymańskiej, zarówno odlane w brązie, jak i modele gipsowe. Modele gipsowe służyły właśnie do późniejszych odlewów w brązie. Niektóre modele gipsowe są znane tylko właśnie jako modele. Nie znamy ich odlewów w brązie, co świadczy o tym, że są to obiekty bardzo rzadkie. Generalnie wszystkich prac na wystawie jest blisko 270. Tu jest około 1/3 tych prac, natomiast w drugiej sali są pozostałe.
1: To sobie przechodzimy dalej do następnej sali, a w następnej sali...
8: W następnej sali mamy medale Anny Krzymańskiej, jak również właśnie modele gipsowe, które służyły do odlewów medali.
1: Tutaj też na ścianie widzimy wspomnianą rzeźbę, tak?
8: Tutaj na ścianie jest właśnie ta rzeźba PAF. Tak jak mówiłem, jest ona powszechnie kojarzona z Anną Krzymańską, dlatego nie wyobrażam sobie, żeby nie zaistniała ona na tej wystawie właśnie chociażby w formie fotografii. A oprócz tej rzeźby mamy 5 bardzo interesujących tak zwanych małych rzeźb, które Krzymańska tworzyła praktycznie od początku swojej drogi twórczej. To był jeden z jej ulubionych kierunków artystycznych, którym była wierna praktycznie aż do końca swojej działalności artystycznej. Są to bardzo interesujące rzeczy właśnie, które wypożyczyliśmy z Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum naszego muzeum i które bardzo dobrze, tak mi się wydaje, współgrają stylowo z pokazywanymi tutaj medalami i plakietami.
1: Przypomnijmy, gdzie dokładnie można zobaczyć tę wystawę.
8: Wystawę można zobaczyć w Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu na Górze Przemysła.
1: I właśnie znajdujemy się w tym muzeum. Moją uwagę przykuła ta rzeźba.
8: To jest rzeźba, która się nazywa, która ma tytuł Fotelu. W fotelu przedstawia postać w takim stylizowanym fotelu. Krótko mówiąc, jak wskazywałby na to tytuł. Tutaj widzimy, właśnie tak jak wspominałem, medale Anny Krzymańskiej. Anna Krzymańska, jeśli chodzi o tematykę swoich prac, była bardzo, bardzo różnorodna. I tematyka to przede wszystkim takie medale, które upamiętniają różnego rodzaju jubileusze czy wydarzenia związane z Wielkopolską, czyli mają wartość kronikarską. Bardzo wiele medali poświęconych jest tematyce ogólnie związanej z wojskiem. Zresztą te medale były zamawiane zarówno przez właśnie zleceniodawców z tym wojskiem związanych, przez środowiska na przykład weteranów wojennych. Są również medale, które wykonywała swojej własnej artystycznej potrzeby, takie stricte artystyczne medale. I to są medale najciekawsze, bo tutaj najlepiej jakby uwidacznia się jej styl, to po pierwsze. A po drugie są to medale niezwykle rzadkie, wykonywane najczęściej powiedzmy do 5-6 egzemplarzy. Dzisiaj spotykane niezwykle rzadko w zbiorach na rynku, nie pokazują się praktycznie zupełnie. Myśmy je pozyskali właśnie od rodziny Anny Krzymańskiej.
1: A wystawę w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu będzie można oglądać do 10 stycznia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Siemanko, mówiłem, że zaświeci dzisiaj dla was słońce. No i proszę bardzo, zamówiliśmy, jest. No, no i może być pięknie. A będzie jeszcze ładniej dzięki naszej muzie. Breaking Dishes, LA Oaks w Melo na początek. Za chwilę Stranger, Olivia Adams, Opoka, siema.

Take Me Back i Kygo w Melo Radio, tu weekendowe Melo, jak się macie? Za tydzień o tej porze będziemy mieć dla was niespodziankę, ale nic więcej na razie powiedzieć nie mogę. Póki co zapraszam na meloradio.pl, bo skoro niedziela, to znaczy, że jutro kolejna runda szybkiej kasy i to jest dobry moment o poranku, tak przy świeżej głowie jeszcze, przy kawce, żeby się zastanowić na to, na co te parę stówek by się przydało, a może właśnie na kilogram porządnej kawy na przykład. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, a my lecimy dalej. Heroes, Alesso i Tovlow u nas właśnie teraz. Zróbcie głośno. Obudźcie się razem z nami. Jest piękna niedziela.

0: Melo. Melo Radio Poznań.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Eben, All of My Love w Melo Radio. Kto czuje radość i dumę po wczorajszym zwycięstwie polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy, ręka w górę? No las rąk widzę. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Dajcie znać, jakie emocje są w was albo były wczoraj. Czekam przy WhatsAppie. James Young, Infinity za chwilę.
1: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
4: Bo nie warto stać w miejscu.
5: Bo liczy się dobra energia.
4: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
20: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
19: Super promocja!
21: Super promocja w Szkole Pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
22: Thank you.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
24: No tak.
23: A teraz jedziemy do Faktory.
24: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
25: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
26: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.

California Girls, Katy Perry i Snoop Dogg w Meloradiu. No może nie jak w Kalifornii, ale naprawdę dzisiaj ciepło i przyjemnie. Termometry mogą pokazywać ponad 20 stopni w większości polskich miast i miasteczek. Teraz na termometrach w centrum 18, na północy 16, na południu około 17, powyżej zera rzecz jasna. Ciekawe, czy na mrozik już się też szykujecie. James Hype Confession to jest jeden z tych numerów, który zawsze rozgrzewa. Róbcie głośniej. Yeah!

0: Offenbach, Four to the Floor w Melo Radio, tu weekendowe Melo, a na naszym WhatsAppie duma i radość. Oczywiście z wczorajszego zwycięstwa naszych siatkarzy. Nie ma piękniejszej niedzieli po takiej złotej sobocie. Pięknie napisane. No.
1: A już o 11 zagramy.
0: My mamy dla was złoty numer dzisiaj. I Like, Maron Hofstadt.

0: to promocja. Pan deszczyk popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo. Narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Leniwa Sunday, jeśli chcecie się trochę ruszyć, to zróbcie głośniej, bo mamy parę dobrych numerów przed sobą. Loreen za chwilę, Statua, najpierw Marlon Hofstadt. I like.

Worldwide, dobrze się tego słucha. A jak słuchało wam się Connect Ibiza Radio Show? W naszej nowej propozycji w dobrym Melo czekamy na recenzję. Dajcie znać, kto w piątek dobrze melował razem z nami. Niech koniecznie zrecenzuje, jak wam się podobał nowy projekt Vicky Divine. Czekam na WhatsAppie. Jakbyście mieli ochotę, wbijcie sobie na smartfonach meloradio.pl i tam na dole jest opcja do wysłania głosówki, fotki albo wiadomości, jak tam chcecie. A my lecimy dalej, to w szybkim tempie, w tempie 100%.

0: Szczęśliwie wylosowane liczby to 2, 3, 9 i 10. A mówię oczywiście o dniach lipcowych w 2027 roku, kiedy Swedish House Mafia pojawi się na czterech wyjątkowych koncertach w Europie, w Göteborgu, w Szwecji. To będą jedyne ich koncerty w Europie w przyszłym roku, więc może trzeba by się zastanowić nad bilecikiem.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Mamo! Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
10: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
9: Super promocja!
11: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.

Dubs i Borgius w weekendowym Melo. Tymczasem ciepły front niczym tsunami rozlewał się po Polsce. Dotarła do nas ciepła masa powietrzna. Ta wilgoć i zimno poszły sobie daleko na północ i kilka najbliższych dni będzie naprawdę bardzo ciepłych, bardzo pięknych i bardzo słonecznych. Do 5 października ma nie padać. 5 października być może w dwóch regionach trochę pokropi. Najcieplej na zachodzie i południu ponad 20 stopni nawet. A skoro zrobi się ciepło i pogoda sprzyjać będzie, to ja się pytam, jakie zaległości nadrobić trzeba. Umyć samochód? Okna? A może posprzątać garaż? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Karnawał, Gipsy PZ w Mel Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Never Go Away, Sybul w Melo Radio, tu weekendowe Melo, ręka do góry, kto niewyspany, kto ziewa, bo wczoraj trochę za długo się bawił. Czekam na wasze relacje z wczorajszego dobrego Melo. Gdzie byliście i co robiliście? Proszę się spowiadać, jak na niedzielę przystało.
1: A już o 12 zagramy.
0: Czekam na WhatsAppie. Run, Run, River będzie pierwsze.

0: Reklama.
1: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Siemanko, dzień dobry, cześć. 12 na zegarkach, u nas Run Run River, znany jako Angels Above Me. David Guetta przejmuje antenę razem z A-Lokiem.

Nie boi się eksperymentować, choć młody jest. Od Tech House'u po Melodic Techno Thomas Gray i Heaven, jego kolejny singiel, którym po prostu rozwala system. Wczoraj pytałem Rumors czy Heaven, które lubicie bardziej. Ja już chyba nie mam wątpliwości, że jednak ten świeższy przypada mi bardziej do gustu, choć oczywiście oba single są wspaniałe. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli posłuchać kolejnego. Czekamy z niecierpliwością, a to już absolutny klasyk, który od lat bawi, cieszy i raduje człowieka serce i duszę. M. Bradley Trebles, zróbcie głośniej.

0: Take it slow, Robin Schulz w Meloradiu. Jak podobał się wczorajszy secik Robina Schulza? Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl albo player meloradio.pl. Tam w ogóle cały line-up możecie sobie sprawdzić, kto i o której dla was gra. Right on, w gotowości.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: It's Friday then.

bryska i obca. Oj, nie będą czuli się obco na naszej ziemi, na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarze, którzy właśnie lecą z powrotem ze złotymi medalami po wczorajszym rozwaleniu w finale Francuzów. Gratulujemy raz jeszcze serdecznie. Lot Gold, taką nazwę dostał ten lot, który właśnie trwa. Patrzę sobie, śledzę chłopaków, minęli niedawno Opoczno. I Tomaszów Mazowiecki tak od schodu teraz właśnie mijają, lecą do Warszawy przed 13:00. Lądują, huczne powitanie już na nich czeka. A my będziemy grać dzisiaj z myślą o nich i o tym, co wczoraj wydarzyło się w Mediolanie. Tobi Romeo, Fly High, róbcie głośniej.

0: Struma. No i tak oto pokonaliśmy Francuzów, zdobywając Mistrzostwo Europy w siatkówce. Tak, żyjemy tym cały czas, tym bardziej, że właśnie nasi siatkarze już na ostatniej prostej. Za chwilę lądują na lotnisku w Warszawie. Lot Gold zbliża do celu. No, wielkie dzięki, chłopaki. To były piękne emocje. Ale my znów za chwilę zagramy.
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo popołudnie pędzi do przodu Self-Aware Lumix.

0: autopromocja. Pana deszczek popaduje.
1: Odsłał Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba!
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
14: No tak.
13: A teraz jedziemy do Factory.
14: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
15: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Po reklamie.
0: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
18: No i można powiedzieć, Orzeł wylądował trochę lepiej niż José Arcadio Morales w Killerze. Chłopaki już w Warszawie ze złotymi medalami, a my lecimy w to popołudnie. Self-Aware Lumix, róbcie głośniej.

Jakby dało się teraz kliknąć kciuksa przy tym numerze albo dać serducho, to ja bym dał i kliknąłbym, że lubię to. Poza tobą nic, Liwka w Meloradiu. Już wkrótce rzucę wam wyzwanie, bądźcie gotowi, bo to właśnie dziś do 15 na pewno się wydarzy, a w zamian oddam nasze skiety z limitowanej edycji. Wyzwanie? A na razie jeszcze nie zdradzę z jakiej kategorii, ale bądźcie czujni, bo nie wiadomo kiedy poproszę was o telefonowanie do studia. Póki co Bless i Cameron Watson z numerem Kisses.

My Place, Josh Baker i Poppy Bascom w Meloradiu, w weekendowym Melo, w którym to już teraz rzucam wam wyzwanie i zachęcam do tego, żebyście je podjęli, bo sięgnąć możecie po meloskiety z limitowanej edycji. Warto, naprawdę warto, bardzo wygodne mam na sobie właśnie teraz, ale nowe dostaniecie, nie te moje. Więc dzwońcie 321 321 37 i za chwilkę podaj mi wyzwanie.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
2: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
1: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora, dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
3: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Get Out of My Head i Shane Cott w Melo Radio. A teraz rzucam wam wyzwanie. A dokładnie za chwilkę rzucę je Justynie. Siemanko.
1: Cześć, cześć.
0: Co u ciebie, jak pogoda? Wszystko dobrze? Słonko świeci?
1: O, rewelacyjnie ciepło, super u nas.
0: Justyna, czy ty lubisz gotować?
1: Lubię,
0: bardzo
1: tak.
0: Dobrze, bo ja mam dla ciebie wyzwanie kulinarne. Mówiąc wprost, ja podaję składniki i akcesoria potrzebne do tego, żeby przygotować pewne potrawy, albo żeby no po prostu te akcesoria pomogły je zrobić, potem zjeść i tak dalej. A ty odgadujesz, o jakie żarełko chodzi, krótko mówiąc. Musisz odgadnąć potrawy, które zakamuflowałem. Zgoda?
1: No dobrze, spróbujemy.
0: No tak, jesteś gotowa, to lecimy. Uwaga. Kura, włoszczyzna, makaron nitki, głęboki talerz, łyżka.
1: Rosół.
0: Jak to zawsze w niedzielę. Uwaga, następne. Mleko, jajko, mąka, patelnia, dżem.
1: Naleśniki.
0: No brawka. Mąka, ciepła woda, kapusta, grzyby, garnek z wrzątkiem.
1: Kurde, nie wiem. Grzyby.
0: Kapusta, grzyby. Mąka, no to... ciepła woda, garnek z wrzątkiem później, na koniec.
1: Nie wiem, naleśniki z grzybami, nie wiem.
0: Co może być z kapustą i z grzybami? No ciekawe.
1: Paszteciki, Jezu.
0: No nie paszteciki. Chodziło mi o pierogi, ale słuchaj.
1: Pierogi.
0: Dwie z trzech zaliczone, więc ja absolutnie uznaję, że to zadanie zostało wykonane tak jak chciałem. Pakuję skietę i wysyłam, kochana, do ciebie, życząc ci pięknej niedzieli i cudownego tygodnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I pamiętaj, ja pierogi z kapustą i grzybami.
1: Tak.
0: Baw się dobrze, cześć, na razie. A teraz dla was wszystkich gorący numer, który mam nadzieję was również zaczaruje. Fate, Alan Walker, Ava Max. Proszę bardzo, gramy.

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka w

0: zadzwonimy ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio.

0: Kolon mi Eryk Pryca, już za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Rumors, Thomas Gray. I to wszystko w weekendowym Melo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę. Idę w Melo.
0: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
2: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
0: Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18:00. Pychu, zapraszam.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
6: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
5: Super promocja!
7: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, 14 to weekendowe Melo Opoka. Melduje się za sterami przy konsoli Meloradia. Thomas Gray teraz pojawia się w waszych głośnikach z numerem Rumors.

Watch If, Neptunika, tak gramy wam w weekendowym Melo. Czy już byliście na meloradio.pl? Warto tam zajrzeć, bo jutro poniedziałek, a to oznacza, że w nowym tygodniu kolejna szansa, by sięgnąć po szybką kasę. Od nas właśnie. Kilka stówek może być twoje, tylko musisz nas przekonać, że po prostu potrzebujesz tych pieniędzy. Skoro dziś podejmij wyzwanie o patelniach trochę było, to może na nową patelnię albo na jakiś nowy garnuszek do gotowania. Jeśli ktoś z was gotować lubi albo chciałby się nauczyć na przykład. meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia. Zróbcie to już dzisiaj. Nie czekajcie do ostatniej chwili. Beautiful People teraz przed wami. Chris Brown i Benny Benassi.

0: Prima Donna i Two Colors w Melo Radio. El Niño będzie nieźle mieszał w najbliższych tygodniach na świecie. Mowa o pewnym prądzie powietrznym, który sprawi, że pogoda będzie bardzo nieprzewidywalna. O tym nieco bardziej w szczegółach już wkrótce, a za kilka minut Haven.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Pan deszczek popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na

Lecę, bo chcę. Dims Bambi, Wajma, Young Leosia, Kizo. Można by wymieniać i wymieniać, ale my lecimy dalej, bo gorąco zachęcamy do tego, żebyście zagłosowali na waszych ulubieńców. Możecie ich znaleźć w 30 Meloradia. Głosujemy na playermeloradio.pl i wspieramy też propozycje, które tam się pojawiają. A tych nowych propozycji to całkiem sporo już ostatnio. Wasted i Gnarly w naszym programie właśnie teraz się pojawiają, a potem Marlon Hofstra z numerem I Like.

0: Take Me Back, Kygo i Max McNown w Melo Radio. To weekendowe Melo, które za chwilkę przedłużamy. Kończ już studiu, siemano.
1: Siemanko.
0: Jak pogoda?
1: Słuchaj, pogoda bardzo dobra. Zjadłem dzisiaj tureckie śniadanie, wypiłem kawę. No jednym słowem, mam energię, żeby tutaj być do 20.
0: To jeszcze usiądź po turecku i poczekaj na swoją kolej. Zaczynamy o 15 już za chwilę. Bardzo dziękuję za ten weekend. Opoka, słyszymy się niebawem.
2: A już o 15 zagramy.
1: Karnawał.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić drugi permanent, no tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
0: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
8: Wszyscy już w sali po wczorajszym Melo? No ja mam nadzieję. 15 na zegarkach, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Karnawał, Gips, PZ i For Money na dobre wejście w tego godzinę. Za chwilę też. See ya. No to co, ruszamy.

Midnight, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

To Melo Radio, to kwadrans po 15 i to Four to the Floor, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. Kawa z przyjaciółmi, niezdany egzamin naprawka, może na przykład wyjście do kina z drugą połówką. Na co przydałoby wam się siano? No bo to, że każdy z nas potrzebuje kasy, no to jest chyba oczywiste. No ale od tego macie Melo Radio, bo już jutro u nas szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z wielką przyjemnością oczywiście pomożemy. Meloradio.pl, tam wbijajcie, a to już teraz G-Girls i Call the Police. Mandat też oczywiście wam możemy zapłacić. Podkręcamy tempo, za chwilę Bibi Rexa i David Guetta.

0: World Away, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 27 minut po 15, a to chyba jeden z niewielu konkursów na świecie, gdzie liczy się to, który jest najgrubszy. O tym za chwilę też Golden, koniecznie zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
15: Co sprawdzasz, tato?
16: A przelew z pensją.
15: Tak, co miesiąc?
16: Co miesiąc.
15: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
16: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie.
17: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.

0: Felix Jan i Polina. To Melo Radio, to od 17 minut do 16. My podkręcamy tempo, a tymczasem no mocno nietypowy konkurs trwa na Alasce, a mianowicie konkurs na najgrubszego niedźwiedzia. Nie przesłyszeliście się, można głosować, słuchajcie, na misia, który jest najgrubszy, bo ten, który jest najgrubszy, no to okazuje się, że jest najlepszy, bo to świadczy o tym, że zwierzę osiągnęło w lecie sukces, biorąc pod uwagę, że ma więcej tłuszczyku. No myślę, że w ludzkiej kategorii też by się dało całkiem nieźle wygrać.
1: Yeah. W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Numer stary, ale dalej jak dobrze siada. Diddy Kool, Bonnie M i Lizzo w Melo Radio jeszcze przed 16, a po 16 oj też będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: A już o 16 zagramy
0: Alabama Ten. Moonlight i Fordo punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem koniecznie zostańcie razem z Melo Radiem.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
11: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Dobrze wybraliście, bo kiedy inni teraz jeszcze gadają, to my już zagramy. Moonlight i Fordo i Alabama Ten na początek 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

13 minut po 16 on tonight w Melo. Nie zwalniamy ani na moment. Ale to, o czym wam teraz powiem, to jest grube na maksa. Książulo, słuchajcie, wpadł ostatnio na jeden z jarmarków w Zielonej Górze. No i jak to on, ponarzekał na żarcie, że nie takie, że zapiekanka spalona, no ogólnie bez szału. No i teraz najlepsze. Po tej wizycie samorządowcy z Lubuskiego zrobili całą konferencję prasową o tym, co trzeba zmienić. No, w tym tempie to zaraz będą książulowe rewolucje, a Magda Gessler straci robotę.

0: All of my love w Melo. Pół Warszawy dzisiaj zajęte przez biegaczy maratonu warszawskiego. No ja to zawsze podziwiam, bo przebiegłbym może tak 100 metrów. Z takich dyscyplin życiowych to na przykład u mnie zdecydowanie bardziej spanie długodystansowe. A u was? W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. Czekam na głosówki, na wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. W jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami? Pochwalcie się już teraz, a u nas za moment Rimady i Manuel.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: O, pieskie życie ma smak!
19: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na
20: 96 i 99,4 FM.

bioderka same się ruszają. Sigala i I Came Here For Love. To Melo Radio, a ja parę chwil temu pytałem was, w jakiej dyscyplinie jesteście mistrzami. No i Natalka napisała na WhatsAppie Melo, że ona jest mistrzynią w szybkim robieniu posiłków. Pół godziny wystarcza, żeby ogarnąć szamkę na cały dzień. No to naucz mnie w takim razie, jak to robić, albo ja taki catering na przykład poproszę, bo u mnie to zawsze ze 3 godziny przynajmniej. Krzysiek z kolei napisał, że jest mistrzem w udawaniu, że robi coś ważnego. Za każdym razem, jak szef wbija do biura, to ma pod palcem przycisk i fejsik zamienia się w apkę do pracy. No co elegancko. Ja też tutaj mam takie guziki, to wam pokażę. O, robię tak. A teraz świeżynka w naszej playce, Paco Amoroso i Sexy Magic.

0: Last Boy w Meloradiu jeszcze przed 17. Ta muza i ta dzisiejsza pogoda, no to myślę, że idealne połączenie. Fajnie tak jak trochę jeszcze mimo jesieni trochę słońca wyjrzało, prawda? A po 17, gdzie muzycznie zajrzymy?
1: A już o 17 zagramy
0: Fire, Fire. No to też będzie ciepło, a nawet gorąco, bo bardzo ogniście. Fire, Fire punktualnie u nas o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Feeling blue without you.

0: starcie. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Goetze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Goetze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
21: Jak zaczynać 17, to tylko na pełnej petardzie. Fire otwiera nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Armin van Buuren w Melo na 14 minut po 17, tak podkręcamy tempo. Wy już po obiedzie, czy jeszcze przed? No bo w Szczecinie można było się dzisiaj nieźle najeść. Tam paprykarz rave, czyli takie Melo na cześć paprykarza szczecińskiego. No i jedną z atrakcji był na przykład konkurs w jedzeniu paprykarza na czas. Niezłe, co? Aczkolwiek mam pewne obawy, czy przy takim tempie, jak na dobry rave przystało, to czy finał na przykład nie był w innym pomieszczeniu niż kuchnia?

0: Josh Baker i My Place w Melotach. Podkręcamy tempo, 26 minut po 17. Pamiętacie, co robiliście o tej porze 12 lat temu? Ja pewnie odrabiałem lekcje, a za chwilę numer właśnie sprzed 12 lat. Ariana Grande i Break Free.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
5: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
4: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbaty. Do zupek,
7: słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić
15: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
15: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... To znaczy...
0: Idę w Melo.

Barbra Streisand w Melo. Kawałek, który idealnie sprawdza się w furce, nie tylko, chociaż z tej furki to czasem warto wyjść, się okazuje, żeby trochę pospacerować. A jak? Kilka razy krótko, czy raz, a

długo. No ostatnio to przebadali i okazuje się, że jak nabijać kroki, to najlepiej na dłuższych dystansach, czyli tak minimum 20 minut za jednym zamachem, a nie tak po krótko, no bo wtedy zdrowie ma się idealne. No chociaż coś czuję, że tej jesieni jednak u większości wygra kocyk, jakieś seriale i ciperki. Nie dziwię się.

0: Los Frequencies, Melo. Ależ się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 18:00, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Na razie jeszcze nie myślimy o tym, że jutro znowu poniedziałek i trzeba będzie wrócić do roboty i do innych takich. Skupmy się na razie na tym, co przyjemne, a po 18:00 tak będzie na pewno.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. No, będzie można i pośpiewać i się trochę poruszać. To wszystko punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z wypłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Mamo! Tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
12: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
11: Super! Promocja!
13: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
14: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
1: Ależ się cieszę na tą 18, bo bardzo lubię ten kawałek. Loco Loco otwiera nam właśnie tę godzinę. Za chwilę między innymi również Just Dance i Lady Gaga. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

To Marlon Hofstadt, to Melo Radio i to weekendowe Melo. Nie zwalniamy tempa ani na moment. A jeśli planujecie jakiś city break, albo na przykład korzystanie z ostatnich dni wolnego jako studencia, albo po prostu z urlopu, no to warto to zrobić teraz, bo tak patrzę w prognozy, no i kilka najbliższych dni nie będzie deszczu. Ci, co tam się na pogodzie znają, no to mówią, że takie lato do nas wróci z odrobinę niższymi temperaturami, no ale wiecie, jak to z nimi jest. No trochę też jak ze sprawdzaniem potencjalnego chłopa po godzinie urodzenia i po ascendencie. Coś tam się może sprawdzić, no a coś tam nie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ależ mocny skład. Sokół, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo. To już 27 minut po 18, my podkręcamy tempo, a za chwilę będzie trochę o spanku. Ile to się spać powinno i kiedy? To wszystko zdradzę wam za chwilę. Zagra nam też Man z Elmerlow. No jednym słowem, najlepszych numerów nie zabraknie.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
3: Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj!
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Co sprawdzasz, tato?
18: A przelew z pensją.
17: Tak, co miesiąc?
18: Co miesiąc.
17: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
18: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
0: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja.
20: Wbijaj

0: Felix and the Wise, you close your eyes.
1: I hope you will.
0: To Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 19. Godzina i 27 minut. To nie czas na przebiegnięcie maratonu, a o tyle dłużej możemy w weekendy pospać, żeby to źle nie wpłynęło na nasze zdrowie, a nawet je poprawiło. Takie rzeczy czytam w internetach. No i to jest w ogóle ciekawe, bo wcześniej te wszystkie mądre głowy mówiły, że trzeba spać tyle samo i wstawać tak jak w tygodniu. No zdanie to zmieniają z podobną prędkością jak X. A to James Hype i Confession.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ależ to jest przepotężne uderzenie. Martin Garrix jeszcze przed 19 w Melo. No tego numeru to zdecydowanie można słuchać w zapętleniu, ale spokojnie, spokojnie przygotowałem dla was na ten wieczór jeszcze dużo, dużo innych, równie smakowitych i równie znakomitych. A jakich? No właśnie, o to jest pytanie.
1: A już o 19 zagramy
0: Fly High. Tobie Romeo idealnie sprawdzi się na wejście w tę godzinę. To już za moment zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
19: 15 zł.
2: Lepiej.
19: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
2: Z kuponami?
19: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
21: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
20: O, pieskie życie ma smak!
21: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
22: O reklamie.

0: 99,4 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Tobi Romeo, Calvin Harris, Dua Lipa, Fuka i Lipka i Enklawa. To tylko część tego, co przygotowałem w Playce na tę godzinę. Konrad Straczyk, 19 na zegarkach. Cześć, witajcie i zapraszam.

Widzę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wow, ale to jest dobry numer. Take Me Back, 14 minut już po 19 w Meloradiu. Co byście powiedzieli na to, żeby jutro na waszym koncie pojawiły się dodatkowe 200? Ha? Bardzo prosto możecie to zrobić, wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. Niezależnie na co tego siana potrzebujecie, my z wielką przyjemnością pomożemy. Może na przykład na randkę z chłopakiem, a może na coś innego. Piszcie już teraz meloradio.pl. A my nieustająco też podkręcamy tempo jeszcze w tym tygodniu, zanim ten poniedziałek nadejdzie. ATB Ekstazy to już teraz, za chwilę też Offenbach, będzie również Milki i David Guetta, to wszystko jeszcze przed 20.

0: Robin Schulz i Take It Slow, tak podkręcamy tempo, 27 minut po 19. Karolina napisała na WhatsAppie, że właśnie przygotowuje pankejki na jutrzejszy poniedziałek, żeby było łatwiej. A jak u was, dajcie znać na WhatsAppie. Melo, czekam.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Ależ to jest dobry kawałek. Smolastej doda i nie żałuje w Melo. Podkręcamy tempo jeszcze przed 20. A Majka tymczasem pozdrawia z łóżka, bo złapała ją jakaś jesienna infekcja. Tak mi napisała na WhatsAppie Melo. No to zdrowia zatem, ale szukajmy plusów, no bo dzięki temu jutro będziesz miała labę i czas na oglądanie seriali, tak coś podejrzewam. Z kolei Michał dzisiaj w robocie i rozwozi pizzkę, ale jutro będzie miał wolne. Nie, słuchajcie, ja już nie czytam dalej, bo zaraz się zdenerwujemy chyba wszyscy. Bo kto to widział, żeby w poniedziałek mieć wolne? Daj ta spokój. My Lover Otto Knows to już teraz przed nami. Oczywiście żartowałem. Pozdro dla wszystkich z wolnym jutro.

No i tak to można zamykać 19. Years and Years Desire jeszcze przed 20 na antenie Meloradia, ale u nas cały czas najlepsza muza, więc koniecznie bądźcie razem z nami. A ja wracam w sobotę po 15. Jak zwykle dobrego tygodnia, trzymajcie się, hej!

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
4: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
5: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
0: Po reklamie.

0: Halo Radia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od poznańskiego Piątkowa. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Strużyńskiego oraz chodnika w rejonie Wilanowskiej. Przed rozpoczęciem prac na ponad 250-metrowym odcinku ulicy Strużyńskiego nie było przejścia dla pieszych. Mieszkańcy osiedli Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz pacjenci pobliskiej przychodni musieli nadrabiać drogi, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy. Koszt inwestycji to ponad 430 tysięcy złotych. Dokładna kwota będzie znana po przeprowadzeniu odbioru końcowego. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Ze mną
2: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, wspomnianym wcześniej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Miasto po raz kolejny nagrodzi super wolontariuszy.
2: Tak, ja myślę, że wolontariat to jest bardzo ważny element w życiu w ogóle miasta i też mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. I myślę, że to jest kolejny raz, kiedy będziemy mieć możliwość docenienia ludzi, którzy angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, ale też na rzecz środowiska i coraz częściej też różnych innych sfer związanych z życiem wokół mieszkanek i mieszkańców, na przykład związanych z klimatem. W tym roku mamy 26. edycję, co pokazuje też, że ten wolontariat jest bardzo ważny i od kilkunastu, nawet można powiedzieć, lat jest doceniany. I myślę, że to jest ważne, że będziemy mieć możliwość znowu wskazania, docenienia osób, które angażują się w tą działalność społeczną i tak naprawdę robią to ze swojego zaangażowania i serca.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że to wyjątkowa okazja, by podziękować osobom, które swoją energię, czas i zaangażowanie poświęcają dla innych.
2: Tak, ja myślę, że tak. Trochę pokazuje też nasze hasło tegoroczne, bo hasłem jest siła działania sercem Poznania i trochę sobie tak myślę, patrząc na przestrzeni też w ogóle lat, które są, że dużo rzeczy, które się dzieją, czy to w mieście, ale też patrząc szerzej, nie tylko w obrębie kraju, ale też i za granicą, nie odbyłaby się bez zaangażowania wolontariuszek i wolontariuszy. I chcemy pokazać w tym roku i docenić osoby, które naprawdę realizują swoje działania i robią to przede wszystkim z czystego serca, z potrzeby działania na rzecz właśnie czegoś szerzej niż tylko swojej lokalnej społeczności.
1: No właśnie, ideą konkursu jest promowanie wolontariatu.
2: Tak. Nam zależy na tym, żebyśmy poprzez zarówno zgłoszone osoby i też promocje i pokazywanie kandydatur na przykład w zeszłym roku, promować wolontariat. Trochę pokazać, że tak naprawdę myślę, że trzeba zrobić mały, drobny krok, żeby zrobić coś dla drugiego człowieka. I to nie muszą być wielkie rzeczy, bo jakby historia konkursu pokazuje, że czasami działania, które są skierowane na przykład do jednej osoby i one są realizowane systematycznie, są również doceniane, więc to nie muszą być duże wydarzenia, happeningi, imprezy, tylko tak naprawdę chcemy pokazać, że mały, drobny krok może spowodować to, że możemy zrobić coś dobrego dla drugiego na przykład człowieka.
1: Tak jak się mawia, kropla drąży skałę.
2: Dokładnie tak. Ja myślę, że trochę to też pokazuje, że chęć zaangażowania i też zmiany pewnej, bo myślę, że czasami to jest tak, że wolontariat jest odpowiedzią na pewną potrzebę i może zaangażowania się i trochę poświęcenia też swojego wolnego czasu powoduje to, że możemy zrobić wiele.
1: Kandydatury można zgłaszać do 11 października. Powiedzmy właśnie, na jakich zasadach, jak to wszystko wygląda?
2: Oczywiście. Kandydatury, tak jak pan wspomniał, do 11 października za pośrednictwem formularza online, więc myślę, że to jest o tyle uproszczenie, że nie trzeba wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, wypełnić formularz i on znajduje się na stronie dedykowanej konkursowi, czyli poznań.pl, łamane na wolontariusz, myślnik roku. I tam znajdziemy w zakładce formularz, gdzie możemy krótko opisać, czy to osobę, bo warto zwrócić też uwagę na to, że w konkursie od kilku lat mamy możliwość zgłoszenia osób indywidualnie oraz też osób, które angażują się zespołowo, grupowo i

0: Skupiam się na roku bieżącym, czyli roku 2026, bo za ten rok doceniamy osoby, które angażują się wolontariacko. I myślę, że istotne jest to, bo zgłoszeń do konkursu można dokonać samodzielnie, czyli będąc wolontariuszką, wolontariuszem, czy działając właśnie w jakiejś organizacji, czy grupie wolontariackiej, ale też można zgłosić kogoś. Uczulam i zachęcam do tego, że jeżeli kogoś zgłosimy, chcemy go docenić, to poinformujmy tą osobę o tym, że ona została po prostu do tego konkursu zgłoszona.
1: A wielki finał w grudniu.
0: Tak, tak. Wielki finał w grudniu. Jest to 4 grudnia. Wracamy w tym roku do Centrum Kultury Zamek i to jest taka przestrzeń, która myślę, że też jest znana mieszkankom, mieszkańcom naszego miasta poprzez różnego rodzaju działania, które się dzieją. I w tym miejscu będziemy rozstrzygać tegoroczną edycję konkursu Poznański Wolontariusz Roku. A dzień wcześniej będziemy zapraszać mieszkanki i mieszkańców naszego miasta do udziału w konferencji, która będzie jakby takim elementem poprzedzającym galę i będziemy mówić o wolontariacie.
1: W Poznaniu zdecydowanie nie brakuje osób, które pomagają innym tak po prostu, bezinteresownie.
0: Tak, ja myślę, że w Poznaniu nie brakuje tych osób, tylko czasami mamy trochę taki drobny problem z tym, żeby doceniać te osoby i zgłaszać. I myślę, że to jest taka przestrzeń do tego, żebyśmy mówili o tym, że wolontariat jest ważny i pokazywać te działania wolontariackie, bo czasami sobie nie zdajemy sprawy z tego, ilu mamy dobrych ludzi wokół siebie. Więc to jest przestrzeń też do tego, żeby się rozejrzeć wokół siebie, zobaczyć i poszukać takich osób aktywnych gdzieś w tych działaniach społecznych i ich docenić po prostu, bo to jest przede wszystkim możliwość, czy rodzice mogą docenić swoje dzieci, bo, które się angażują, czy na przykład dziadkowie, czy tak naprawdę możemy docenić organizacje, które, czy instytucje, które są wokół nas i działają wolontariacko, albo grupy też, które działają nieformalnie, więc to jest przestrzeń do tego, żebyśmy mogli rozejrzeć się wokół siebie, zobaczyć, no i tak naprawdę spróbować docenić te osoby. Bo myślę, że ważne jest to, nie sama nagroda i nie to, kto zostanie wybrany, ale chociaż chęć i potrzeba, żeby docenić tą osobę i ją zgłosić do konkursu, bo myślę, że to już jest ważny element, że gdzieś zauważamy działanie na przykład osoby lub danej grupy.
1: A kto chciałby zostać wolontariuszem, ale nie do końca zna miasto, mówię tutaj chociażby o studentach pierwszego roku, którzy pojawiają się w Poznaniu, gdzie oni powinni się zgłosić, jeśli chcą wolny czas właśnie przeznaczyć na pomaganie innym?
0: Myślę, że Poznań ma szczęście akurat przede wszystkim do ludzi, ale też do organizacji, które istnieją, organizacji pozarządowych. W mieście funkcjonuje Poznańskie Centrum Wolontariatu, które jest finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. I to jest miejsce, gdzie każda i każdy z nas znajdzie przestrzeń dla siebie o to, aby więcej dowiedzieć się o wolontariacie, wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, ale też znaleźć ofertę wolontariacką, czyli taką przestrzeń, gdzie może się zaangażować. Ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że coraz częściej, jeżeli chcemy się angażować w działalność wolontariacką, nie musimy wykonywać tej pracy bezpośrednio, czyli pójść do danego miejsca, ale coraz częściej mamy też do czynienia z e-wolontariatem, czyli jeżeli ktoś ma na przykład umiejętność tworzenia, załóżmy, postów w ramach social mediów, czy prowadzenia strony internetowej, to coraz częściej pojawiają się takie oferty, gdzie można właśnie w ten sposób się zaangażować, czyli tak naprawdę nie wychodząc z domu, a robiąc coś dobrego.
1: Przypomnijmy o konkursie Poznański Wolontariusz Roku.
0: Poznański Wolontariusz Roku do 11 października zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.
1: A o tym wszystkim prosto z Wydziału Zdrowia przy 3 maja w Poznaniu mówił
0: Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na poznańską wildę. Zabiorę Was teraz do Schronu Kultury Europa.
2: Zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Tomasz Fałek, Schron Kultury Europa. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich, czy zdjęć fotograficznych, który niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, koło 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o

0: tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
1: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
0: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, no osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
1: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
0: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
1: A na jakie inicjatywy czekacie?
0: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
1: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy rolnej.
0: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się, nawet na ulicy już przed schronem, czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
1: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
0: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły i to w pewien sposób buduje później te więzi.
1: Byliśmy na poznańskiej Wildzie, a teraz apel wielkopolskich policjantów. Mamy jesień, a więc warunki na drogach coraz gorsze, szczególnie wieczorami.
2: Tak, dlatego apelujemy, by nosić odblaski, by być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, dla kierujących. To, że my widzimy kierowcę, widzimy samochód, nie oznacza, że ten kierowca widzi nas jako rowerzystów, jako pieszych, więc tutaj ta widoczność zwiększona jest bardzo potrzebna. Będąc widocznym na drodze, na pewno jesteśmy bezpieczniejsi. Komisarz Małgorzata Michaś, Wydział Ruchu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. I tutaj ja powiem, że nie każdy bohater nosi pelerynę, ale każdy bohater nosi na pewno kask ochronny i odblask. My lubimy bardzo rowerzystów, ale lubimy tych rowerzystów rozsądnych, rozważnych, którzy dbają o to bezpieczeństwo na drodze. Musimy pamiętać, że rowerzysta to niechroniony uczestnik ruchu drogowego i w starciu z samochodem naprawdę ma bardzo małe szanse.
1: Nie zapominajmy zatem o odblaskach, które mogą ratować nam życie, bo widoczny znaczy bezpieczny. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
3: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać dzień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia. Szczególnie ciekawy jest zegar analematyczny, bo w nim wskazówką może zostać sam człowiek. A jak to działa? Na środku zegara znajduje się płyta przypominająca kształtem ósemkę. Znajdujemy na niej miejsce najbliższe dzisiejszej dacie i właśnie tam powinniśmy stanąć. Wokół zegara są rozmieszczone oznaczenia godzin. Wtedy, kiedy staniemy w odpowiednim miejscu, to nasz cień pokaże na tych oznaczeniach przybliżoną godzinę. Myślę, że warto podczas spaceru wypróbować, jak działa taki zegar. Oczywiście potrzebujemy do tego słońca, dlatego wybierzmy słoneczny dzień, bo bez słońca nie zobaczymy cienia, który wskazuje czas.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy od inwestycji na poznańskim Strzeszynie. Tym razem całkowicie zmieniają się ulice Stanisława Grochowiaka i Stefana Kisielewskiego, a ulica Jacka Kaczmarskiego zyskuje nową kanalizację.
5: Jeżeli chodzi o postępy prac na placu budowy, to na ulicy Kisielewskiego wykonano już kanał technologiczny i dobiega również końca rozprowadzanie okablowania pod oświetlenie uliczne. Możemy też zobaczyć, że układane są krawężniki i nawierzchnia na chodnikach. Z kolei na ulicy Grochowiaka kończy się montaż krawężników i oporników drogowych. Ułożone zostało tam też okablowanie do słupów oświetleniowych, które to będą stawiane w kolejnych krokach. Na ulicy Kaczmarskiego częściowo została już zrobiona kanalizacja deszczowa. Docelowo dzięki tej inwestycji na ulicy Kisielewskiego powstanie jezdnia z kostki, ale też chodniki i zjazdy do posesji. Ta ulica zyskuje również nowy system kanalizacji deszczowej, oświetlenie i kanał technologiczny. Podobny zakres prac przewidziano na ulicy Grochowiaka. Tam powstają jezdnia, chodniki, zjazdy, a także kanalizacja deszczowa, oświetlenie i kanał technologiczny. Z kolei na ulicy Kaczmarskiego, tak jak wspomniałam, zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Ze względu na trwające prace w rejonie inwestycji obowiązuje czasowa organizacja ruchu, dlatego należy zachować tam ostrożność i stosować się do bieżącego oznakowania. W naszym programie czas na Centrum Poznania i ważną inwestycję.
6: W ramach niedawnej zmiany organizacji ruchu na ulicy Zajlanda przenieśliśmy parkowanie na jezdnię. Bartosz Szczepaniak, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Teraz na tej ulicy trwają odbruki, a za chwilę rozpoczną się nasadzenia nowej zieleni. Po południowo-wschodniej stronie ulicy posadzimy 8 grabów. Będą im towarzyszyć czmieliny, suchodrzewy chińskie i funkie. Dobór tych roślin nie jest przypadkowy, ponieważ uwzględnia on cień, który przez część dnia rzucają pobliskie kamienie. Po południowo-zachodniej stronie natomiast pojawi się 25 lilaków, a także inne rośliny, takie jak róże czy chociażby kocimiętka. Po południowo-zachodniej stronie nie będzie drzew, wszystko z uwagi na liczne instalacje podziemne, natomiast posadzimy tam aż 2400 cebul hiacyntów. Nowe nasadzenia zostaną oczywiście zabezpieczone słomianymi matami. Mają one na celu ochronienie tych jeszcze nieukorzenionych roślin przed zadeptaniem solą drogową. Przy miejscach parkingowych pozostawimy przejścia między jezdnią a chodnikiem. Dzięki temu kierowcy i pasażerowie będą mogli wygodnie dojść do zaparkowanych samochodów.
1: Koszt prac związanych z odbrukiem i nasadzeniami to ponad 180 tysięcy złotych. Teraz zmieniamy temat. Będzie o programie mieszkaniowym.
7: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych wznowił nabór do programu mieszkaniowego Społeczna Agencja Najmu 2.0. Ten program został uruchomiony w trzecim kwartale 2025 roku. Innowacyjny program rozszerzył politykę mieszkaniową miasta o kolejny instrument. Ta pomoc mieszkaniowa w tym programie skierowana jest w dużej mierze do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy programu mogą liczyć nie tylko na korzystny najem, ale też możliwość korzystania z indywidualnych form wsparcia. Te formy wsparcia to kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, a także poradnictwo psychologiczne. Ważnym elementem SAN-u 2.0 są dopłaty do czynszu. Przez pierwsze 12 miesięcy osoby, które biorą udział w programie, otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe. Ten nabór wniosków jest od 24 września do piątku 2 października. Te wnioski będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL lub w terenowych punktach obsługi klienta. Te wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta, ale też na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z ZKZL, a wnioski, przypomnę, można składać do 2 października. A tymczasem Poznań szykuje się do jesiennego biegu charytatywnego. O szczegółach mówi Bartosz Jadczak, prezes Fundacji Biegusiem.
8: 25 października o godzinie 11 zapraszamy. Mamy bieg, drugą edycję jesiennego biegu charytatywnego. Bieg, który promuje i zaprasza do rodzicielstwa zastępczego. Informuje o tym, jak wiele dzieci jeszcze potrzebuje domów, szuka rodziców tak naprawdę zastępczych. Poprzez bieganie, tak? To znaczy, no, nośnik bardzo no, szlachetny przy okazji, no, dbamy o zdrowie, biegamy, wszyscy lubimy biegać, uprawiać sport, a przy okazji możemy zrobić to pod takim szyldem. Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, tak? Żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy złotych. Z tego tak naprawdę ogromną większość rozdysponowaliśmy. Mamy jeszcze kolejne dwie rodziny, które w tym momencie jesteśmy w procesie wydawania tych środków i zamkniemy całą pulę zeszłoroczną. Także liczymy, że powtórzymy ten sukces.
1: A tak a propos biegu, bieg wystartuje na poznańskiej Malcie.
8: Na Malcie, tak. Tego nie powiedziałem, oczywiście. Poznańska Malta, wszyscy poznaniacy znają. Dla biegaczy trasa znana, dwa kółeczka wokół Malty. Tych z mniejszą kondycją zapraszam chociażby na jedno. A dzieci w różnych kategoriach wiekowych między 200 a 800 metrów. Również. Oczywiście nie każdy może zostać rodzicem zastępczym, to jest oczywiste. Każdy mógłby, ale nie każdy nim będzie. Ale mam wrażenie, mówię to też po sobie, że ogół społeczeństwa nie ma zupełnie wiedzy na temat tego, że istnieje taki problem. Nawet wiele osób nie wie o tym, że istnieje coś takiego jak rodzicielstwo zastępcze, bo wiemy, że są domy dziecka, wiemy, że jest adopcja, ale myślę, że jak większość osób zapytamy na ulicy, czy wiedzą, że 80 dzieci w tym momencie czeka na umieszczenie albo w placówce, albo w rodzin zastępczych, bo po prostu nie ma dla nich miejsc. To nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jeżeli więcej ludzi o tym usłyszy, jakaś część z tych osób się zdecyduje na zostanie tym rodzicem zastępczym, bo nie ma co straszyć procedurami, wymaganiami. Tam naprawdę ogromna większość osób chętnych przejdzie te kursy, te szkolenia i dostanie kwalifikacje.
1: A na co przeznaczono pieniądze zebrane w zeszłym roku?
8: Bardzo szeroki wachlarz. Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitację dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych, zapasy mleka w proszku. Każdy ten wydatek jest indywidualnie konsultowany z daną rodziną, jaką ona ma konkretną tą potrzebę, w jaki sposób można ulżyć. Często mieliśmy sytuację dwójki dzieci dla jednej rodziny, a jedna sytuacja była taka, że rodzina wzięła czwarte dziecko, kolejne po prostu do siebie, czyli tym samym też to sfinansowanie podstawowych potrzeb też sprawiło, że oni mieli łatwiej wejść w ten nowy rozdział.
1: Taki bieg będzie zachętą, inspiracją?
8: Mam taką nadzieję, a wydaje mi się, że tak, chociażby dlatego, że wiem, jakie sygnały do mnie wracają. Wiele osób do mnie wracało z informacją, że dzięki, bo dowiedziałem się, o co chodzi. I teraz skoro do mnie wracają te sygnały, że ludzie się dowiadują, ludzie zmieniają swój punkt widzenia, to myślę, że chociażby jedna rodzina, a to byłby już sukces, by się jeszcze jedna rodzina znalazła, chociażby jedna.
1: Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta Poznania, podkreśla.
9: To jest tak, że bieg to jest inicjatywa Fundacji Biegusiem i to jest dla nas bardzo ważny partner w organizacji tej części promocji. Natomiast rolą miasta jest przede wszystkim informować o tym, czym jest rodzicielstwo zastępcze, szkolić kandydatów na rodziny zastępcze, kwalifikować, oczywiście organizować akcje informacyjne. Niemniej, żeby zostać takim rodzicem, trzeba to poczuć. To ani akcja informacyjna. Zachęcamy do wolontariatu w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, do kontaktu z naszymi albo prowadzonymi przez organizacje rodzinnymi domami dziecka, ale także na konferencje i spotkania z rodzinami zastępczymi i z mieszkańcami, które są organizowane zarówno przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak i przez Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Oczywiście cały czas dajemy rodzinom, bo to nie jest tak, że dziecko od razu trafia do pieczy, że jest postanowienie sądu, więc tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując, jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej. No w ostatnich latach sytuacja w pieczy zastępczej wygląda z roku na rok coraz gorzej. No, jako społeczeństwo zauważamy, znaczy jako instytucja, ale też monitorując sytuację w naszych rodzinach, nie tylko poznańskich, ale w ogóle w Polsce, w Europie, zauważamy taki trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji. Na pewno duże utrudnienie i dodatkową taką sytuacją, która pogorszyła sytuację w rodzinach, była zarówno pandemia, COVID, jak i sytuacja ogólnie w Europie, sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. One powodują, że jednak również rodzice biologicznie bardzo często potrzebują wsparcia i nie radzą sobie w obecnej rzeczywistości. W tej chwili postanowienia sądu, no i w ogóle sposób organizacji pieczy zastępczej wskazuje, że najbardziej efektywną formą pieczy jest rodzina zastępcza. Żeby taka rodzina powstała, musi być osoba, obywatel, który zdecyduje się podjąć tego bardzo trudnego, odpowiedzialnego wyzwania, a wtedy my jako instytucja, jako urząd jesteśmy w stanie zapewnić mu wszelkie warunki do tego, takiej osobie, żeby ta rodzina mogła funkcjonować i realizować swoją rolę.
1: A więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wspierania Rodzin Swoboda oraz na stronie poznań.pl. W kalendarzu jesień wielu z nas z pewnością wybierze się do lasu, niestety, a tam śmieci. Leśnicy przyznają.
10: Cały czas te śmieci w lasach znajdujemy. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Co prawda jest mniej puszek i butelek, ponieważ system kaucyjny tutaj zaczął działać, to widać, ale mamy problem ze śmieciami, odpadami na przykład z samochodów. To są opony, to są jakieś fragmenty części karoserii, odpady niebezpieczne. Z wielkopolskich lasów policzyliśmy to, zbieramy corocznie taką ilość śmieci, którą możemy porównać do 65 tysięcy takich przydomowych pojemników. To jest tyle prawie, ile mieszkańców Leszna, naszego wielkopolskiego. Wydajemy na to 3 miliony złotych. Jako sama dyrekcja poznańska, jedna dyrekcja, takich w Polsce mamy 17 i trzeba powiedzieć, że koszt sprzątania lasów w ogóle w kraju to ponad 150 milionów złotych.
11: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. No dokładnie, oprócz tego, że nie jest to zbyt estetyczne, no to stanowi to przede wszystkim zagrożenie dla przyrody, dla zwierząt, dla których bardzo często to jest pułapka, bo do takich pojemników po jakichś napojach czy po jakiejś innej jedzeniu bardzo chętnie są wabione owady, które później nie mogą się z nich wydostać. To są przypadki, w których jelenie czy daniele zaplątują się w jakieś sznurki, siatki, foliówki, tego typu rzeczy. No i też w momencie, kiedy pojawia się ogień w lesie, a to też jest dosyć częsta sytuacja. Te śmieci stanowią dla niego dodatkowe paliwo. Znacznie podwyższają temperaturę, a już jeżeli w ogóle mówimy o jakichś kanistrach z jakimiś nieznanymi substancjami, które też w lasach znajdujemy, no to już w ogóle sprawa robi się poważna.
1: Do takich zdarzeń dochodzi w samym Poznaniu również?
10: To widać wyraźnie. My to widzimy jako leśnicy, że problem śmieci narasta zdecydowanie w lasach, które są blisko dużych miast. I tu nasze podpoznańskie lasy po prostu są zaśmiecone przez to, że ludzie, niektórzy mieszkańcy w sposób nierozważny z tych lasów korzystają. Też warto tu przy okazji powiedzieć, że wywożenie z ogródków po jakichś pracach gospodarczych, wytnę w swoim ogródku jakąś roślinkę i zamiast ją wywieźć do punktu tak zwanej selektywnej zbiórki odpadów, wyrzucam to do lasu, no to jest duży problem dla przyrody. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na terenie naszych wielkopolskich lasów znaleźliśmy kilka razy już opuncję w lesie, która sobie rosła w borze sosnowym. Po prostu ktoś wywiózł odpady zielone, no myślał, że okej, to się rozłoży. No nie, wprowadzamy w tym momencie gatunki obce dla naszej polskiej przyrody. Mogą to być gatunki niebezpieczne, inwazyjne. De facto przycinamy się do tego, że tej przyrodzie szkodzimy.
1: Czyli podobnie jak też w świecie zwierząt, tutaj płazów na przykład umieszczamy jakiś gatunek żółwia w stawie, w jakimś akwenie i niestety to nie jest tak, że on sobie żyje i nic się nie dzieje, tylko wręcz przeciwnie.
10: Tak, to jest właśnie to samo porównanie bardzo dobre właśnie w świecie zwierząt tutaj pod Poznaniem, na przykład w Wielkopolskim Parku Narodowym, no, czy nawet na Dębinie, tutaj w tych stawach są akcje odłowu jakichś obcych gatunków, raków, żółwie były znajdowane, my też znajdujemy w lasach żółwie ozdobne, no to jest właśnie działalność nierozważna, działalność człowieka i tego po prostu nie można robić.
1: A tak przy okazji jeszcze przypomnę, przebywając w lesie musimy pamiętać, że to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy przestrzegać zasad odpowiedniego zachowania.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a ten kwadrans zaczniemy kolejowo. W studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
12: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: W kalendarzu mamy już jesień, ale pozwoli pan, to powrócimy jeszcze do lata. Jakie było lato dla was, dla Kolei Wielkopolskich?
12: Było to lato bardzo wymagające, ale też bardzo udane dla Kolei Wielkopolskich. Po raz pierwszy w historii spółki przewieźliśmy ponad 3 miliony pasażerów, także jest to bardzo udany okres, należy się z tego cieszyć, ponieważ poza takimi codziennymi dojazdami do pracy, to skorzystały z naszych usług osoby, które podróżowały też wakacyjnie, chcąc poznać atrakcje Wielkopolski, a my im w tym pomogliśmy.
1: I tutaj muszę zapytać o pociąg z Poznania do Świnoujścia. To była taka pierwsza okazja, by dojechać do Świnoujścia kolejami wielkopolskimi.
12: Tak, banana na lofry, ponieważ tak się nazywał ten pociąg do Świnoujścia. Wyjątkowo przypadła do gustu mieszkańcom Wielkopolski, Poznania i okolic. Rekordowy czas przejazdu to poskutkowało tym, że w czasie 40 przejazdów, bo ponieważ 40 razy banana lofry wyjeżdżała z Poznania do Świnoujścia i wracała, skorzystało blisko 8,5 tysiąca pasażera, to jest niewątpliwym sukcesem.
1: Za rok również taki pociąg wyjedzie nad morze?
12: Biorąc pod uwagę tegoroczne zainteresowanie, będziemy dążyć do tego, aby takie połączenie było ponownie uruchomione, natomiast obecnie prowadzone są jeszcze analizy i jeszcze żadne konkretne decyzje w tym temacie nie zapadły. W czasie tegorocznych wakacji uruchomiliśmy kilka pociągów specjalnych, zapewniliśmy też możliwość dojazdu na wiele eventów, czy spektakli, takich jak widowisko Żył i Krzyż w Zielonych Wzgórzach, przejazdne rodzinne podróże do Zwąszenia i wiele, wiele innych. To wszystko przełożyło się na rekordowe wakacje i ponad 3 miliony pasażerów.
1: Współpracujecie też między innymi z poznańską lokalną organizacją turystyczną.
12: Tak, w ramach tegorocznych wakacji wspólnie z poznańską lokalną organizacją turystyczną oraz wielkopolską organizacją turystyczną przygotowaliśmy cykl takich inspiracji dla podróżnych Stacja Wielkopolska. W każdy czwartek wakacji publikowaliśmy informacje zachęcające do tego, aby odkrywać uroki Wielkopolski. Nie tylko tych najbardziej znanych miejscowości jak Gniezno, Wolsztyn, ale również tych mniej znanych jak chociażby Bóg czy Otóż. I co ważne, akcja spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem naszych pasażerów, że kontynuujemy ją również jesienią.
1: A teraz może powiemy już o wrześniu. Jakie nowości wraz ze wrześniem nastały?
12: 7 września zainaugurowaliśmy nowe usługi w Kolejach Wielkopolskich. Usługi przewozów autobusowych na odcinku Turek-Konin. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i zapewnienie uzupełnienie istniejącej siatki połączeń autobusowych, aby mieszkańcy mogli swobodnie dojeżdżać do Konina i dalej do Poznania, bądź w stronę Kutna i Warszawy.
1: Udogodnienia też w Gnieźnie.
12: Tak, udogodnienia również w Gnieźnie. Wprowadziliśmy nową ofertę, bilet zintegrowany Wielkopolski Plus, dzięki któremu w świetny sposób możemy połączyć bilet na autobus i pociąg i na jednym bilecie podróżować z miejscowości położonych wokół Gniezna. Ta siatka połączeń będzie rozszerzana, także proszę obserwować nasze strony internetowe i social media.
1: Na jakie nowości mogą liczyć jeszcze pasażerowie Kolei Wielkopolskich?
12: Przed nami okres jesienno-zimowy. Przygotowujemy się do wdrożenia nowego rozkładu jazdy 2026-2027. Szykują się nowości. Na pewno możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku chociażby Wągrowiec-Rogoźno, czy przedłużeniu pociągów, które obecnie dojeżdżają do Dolanowa, do miejscowości Grabowno. Co do większej liczby nowości, oczywiście będziemy o tym informować na bieżąco, także zachęcam do obserwowania naszych stron i social mediów. Ponadto przed wprowadzeniem grudniowego rozkładu jazdy czeka nas jeszcze jedna korekta rozkładu jazdy 25 października, natomiast tam dla pasażerów wiele się nie zmieni, będą to te zmiany miały charakter kosmetyczny i wynikały z prac prowadzonych na sieci kolejowej.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Dariuszem Kaszyńskim z Kolei Wielkopolskich. Pozwoli pan, to teraz zapytam o Tabor. Jest szansa na nowe pociągi w najbliższym czasie?
12: Obecnie realizowane jest zamówienie na pojazdy, 10 pojazdów w opcji podstawowej, produkcja ich obecnie trwa, jak również na etapie realizacji jest dostawa dwóch kolejnych pojazdów serii SA136 ATR, na które jeszcze trochę musimy poczekać, natomiast na pewno zwiększą one komfort podróżowania zarówno na liniach elektrycznych, jak i spalinowych.
1: te pojazdy będą różniły się od dotychczasowych elfów?
12: Jeżeli chodzi o pojazdy, będzie to liczba miejsc siedzących zbliżona do pojazdów 48 MWE, czyli popularnych elfów 2. Natomiast jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, zarówno jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, czyli 160 km na godzinę, czy komfort podróżowania, będą one na zbliżonym poziomie.
1: Z pewnością poznaniacy, wielkopolanie przyzwyczaili się, że Koleje Wielkopolskie proponują różne konkursy, zadania dla mieszkańców.
12: Tak, za nami 6. edycja konkursu Pociąg do Sztuki. W tym roku tematem przewodnim było 15-lecie Kolei Wielkopolskich, także wyjątkowy czas, wyjątkowy konkurs. Swoje prace przedstawiło nam ponad 100 artystów z całej Wielkopolski. Najlepsze prace zostały nagrodzone i zachęcam do tego, aby te prace nadal obserwować. Ruszamy już od najbliższego tygodnia z wystawami mobilnymi. Będzie można je zobaczyć w miejscowości Biskupice Wielkopolskie, następnie udajemy się do Kępna i tak po kolei z miejscowości do miejscowości, aby jak najszerszej publiczności te prace pokazać. Lista tych miejsc jest udostępniana przez nas na bieżąco w naszych mediach społecznościowych. Wielkim finałem tych wystaw będzie prezentacja prac w Starym Browarze w Poznaniu.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
12: Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy Kolei Wielkopolskich.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
1: Czas na kolejny temat, a teraz kultura. W moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościły
13: Aleksandra Pług ze Sceny Roboczej
14: i Aleksander Kubik również ze Sceny Roboczej.
13: Przyjechałyśmy, ponieważ w Scenie Roboczej już w następny weekend odbędzie się nasza premiera Czerwony Piotruś czy Małpa uratuje świat, ponieważ to małpy właśnie będą naszym przewodnikiem po całym spektaklu. Punktem wyjścia jest sprawozdanie dla Akademii Franza Kafki i historia małpy, która uczy się być człowiekiem, uczy się jego zachowań, funkcjonowania i tego, jak być po prostu człowiekiem. I tutaj pojawia się właśnie pytanie, jak to jest naprawdę być człowiekiem, bo wiele rzeczy, które robimy na co dzień, jednak jest pewnym odgrywaniem ról i nie do końca jest naturalna w tym wszystkim, co w sumie jest człowiecze. Chociażby właśnie praca od poniedziałku do piątku, czy to, że jeździmy codziennie do pracy, odgrywamy small talki w biurze, przy ekspresie do kawy, spotykamy się, życzymy miłego weekendu i potem od poniedziałku znowu na nowo jest to samo i czy to tak na dobrą sprawę jest naturalny sposób życia. Więc tutaj właśnie ten pomysł deewolucji, czyli trochę takiego odwrotu tego wszystkiego, czym jest cywilizowany człowiek i ludzie, więc zamiast takiej ambicji i celów, produktywności, dopasowywania się do tego stylu i konkretnego jakby obrazu człowieka, uczymy się właśnie być człowiekiem na nowo. Ten spektakl właśnie to pokazuje, że możemy wrócić do tego, co było kiedyś, kiedy nie byliśmy przesiąknięci tym obecnym pędem życia. I właśnie tutaj wkracza ta małpa, która może się stać superbohaterem.
15: Tak, to dlaczego ten kontekst kafkowski jest tutaj ważny, to, że samo to opowiadanie mówi o tytułowym Piotrusiu, o małpie, która uczy się być człowiekiem. Za produkcją stoi House of Crop, działający w Poznaniu od 2025 roku. Wujo, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych artystów drag king na polskiej scenie, który działa od 2017 roku. Zespół wygrał Open Calla Nowa Generacja. Jest to już 13. edycja naszego Open Calla. Jest to nasz flagowy projekt, w trakcie którego zapraszamy do pracy młode zespoły artystyczne i dajemy im zarówno swobodę twórczą, ale też wsparcie na różnych poziomach. I tym razem zaprosiliśmy właśnie ten poznański w większości skład, który jest już kojarzony właśnie i chcielibyśmy też dać im możliwość wyrażenia się na scenie. Osoby queerowe były u nas już nieraz i gdzie właśnie wspieramy takie odważne osobistości artystyczne i to, co chcą przekazać światu.
13: Tak, i w sumie wracając właśnie do dragu, które jest bardzo dobrym połączeniem tej postaci Czerwonego Piotrusia, który obserwuje ludzi, uczy się ich zachowań i ich naśladować. Jest to jakby bardzo podobne do tego, co przypomina to konstruowanie po prostu persony dragowej. I też tego, że drag kingowie, bo właśnie w tym spektaklu są drag kingowie, czyli osoby, które odgrywają określoną męskość, obserwują, stosują przesadę, powtarzają pewne gesty, sposoby poruszania się i mówienia. Wtedy zaczynamy widzieć, że wydaje nam się to, no nie wydaje nam się to do końca naturalnie ludzkie i jest to wyuczone, ale też performatywne, czyli to, jak na co dzień działamy i funkcjonujemy, właśnie jest pewne

0: naszej naturalnej ekspresji, tylko z oczekiwań społecznych. I to wszystko wydarzy się, tak jak wspomniałyśmy, w scenie roboczej, z której do Was przychodzimy, która mieści się tuż przy Starym Rynku, więc można przy okazji wieczornego, weekendowego spaceru wpaść do nas i miło spędzić ten wieczór.
1: Premierowy set odbędzie się 2, 3 i 4 października o godzinie 19 w scenie roboczej w Poznaniu przy ulicy Wronickiej 6. I zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co zostaje z człowieka, kiedy przestaje próbować być człowiekiem.
0: Zapraszamy, możemy też zdradzić, że kolejna okazja do spotkania będzie najprawdopodobniej w grudniu. Mogę zdradzić także, że jeszcze w tym roku czeka nas jedna premiera. Nie wiem, czy zdradzać, kto za nią stoi, ale powiem, że będzie to premiera, która będzie opowiadać o archiwach, o pamięci, o pracy z fotografią. Będzie poznańsko-gdańska, więc naprawdę bardzo ciekawa. Serdecznie zapraszam. Poza tym w październiku na naszej scenie również będzie można zobaczyć laureatów ubiegłorocznej edycji Nowej Generacji, czyli duet Polera w składzie Edmund Krępiński i Jakub Dylewski ze spektaklem Formen, którzy... Tutaj też mamy pewien motyw wspólny, tam też pojawi się temat męskości i ról, które się wiążą z tą męskością. A poza tym Filip Pawlak ze spektaklem Morg Polonę na scenie, razem z nim Kasia Janek i Konrad Marek Cichoń, którego poznaniacy mogą kojarzyć na przykład z Teatru Polskiego.
2: I często też gości u nas tutaj w studio.
0: Świetnie, więc tym bardziej, jeśli jest to znana postać, więc zapraszamy zobaczyć go w tym wydaniu na scenie roboczej. I to tyle. Poza tym jest to też ważny moment dla sceny roboczej, ponieważ scena robocza obchodzi w tym roku 30-lecie stowarzyszenia. I już niebawem będziemy zapraszać Państwa na obchody, które planujemy. Szykujemy atrakcje i szykujemy też pewną akcję, o której może niebawem.
2: Jednym słowem, ta jesień będzie naprawdę interesująca w stolicy Wielkopolski.
0: Jak najbardziej. Będzie kolorowo, tak jak jesień przyniesie pewne kolory, tak mam nadzieję, że te nasze premiery także tych barw dodadzą Państwu do jesiennych wieczorów.
1: Będzie tajemniczo i zapraszamy, aby odkryć razem z nami, co kryją nasze spektakle w tym sezonie.
2: A ja przypomnę, że o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiły
0: Aleksandra Puk
1: i Aleksandra Kubik
0: ze sceny roboczej.
2: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
2: W naszym magazynie teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście. Warto spojrzeć na pewną fontannę.
3: Fontanna z delfinami, nazywana też studzienką Krontala, znajduje się u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Jest to zabytek z 1909 roku, a teraz po zakończeniu prac znów możemy oglądać ją w pełnej okazałości. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zachować jej historyczny charakter. Fontannę pierwotnie zbudowano z wapienia muszlowego, ale z czasem niektóre elementy zostały zastąpione betonem lub sztucznym kamieniem. Dlatego teraz przy obecnych pracach wróciliśmy do odpowiednio dobranego wapienia. I wykonano z niego m.in. stopnie między sadzawkami i fragmenty balustrady. Poza tym odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji. Ponieważ fontanna jest zabytkiem, wszystkie prace były przeprowadzone pod nadzorem konserwatorskim. Sporo także zmieniło się w samej maszynowni, chociaż z zewnątrz tego nie widać. Unowocześniono pompy i sposób oczyszczania wody. Do jej dezynfekcji wykorzystuje się promieniowanie UVC. Fontanna ma teraz też nowe, ciepłe oświetlenie.
2: A dzięki temu można podziwiać odrestaurowane detale także po zmroku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od wielkopolskiego Karpicka, a tam...
5: Kurs dla kandydatów na grzyboznawców. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jest to duże wydarzenie, bo jako jedyni aktualnie w kraju organizujemy tego typu szkolenie. Jest to bardzo istotne szkolenie, bo pamiętajmy o tym, że grzyby tuż po zerwaniu stają się żywnością. I żeby je legalnie i właściwie wprowadzić wprowadzić do obrotu, potrzebne są właśnie uprawnienia.

0: Stowarzyszenia Grzyboznawcy. Kurs trwa 8 dni. Jeśli chodzi o program, znajduje się pełen program w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu i uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy. Spektrum zagadnień jest naprawdę olbrzymie, bo to nie tylko podstawowe informacje o grzybach, ale też grzyby dopuszczone do obrotu, ale przede wszystkim, i chcę tu podkreślić chyba najważniejsze, to przepisy prawa żywnościowego, które regulują nam właściwe wprowadzanie do obrotu grzybów, czyli rozporządzenie ministra zdrowia, o którym już wcześniej wspomniałam, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dodatkowo mamy też szereg rozporządzeń unijnych, które między innymi warunkują znakowanie środków spożywczych, więc zakres zagadnień jest olbrzymi, bardzo intensywnie nasi kursanci pracują w trakcie całego szkolenia, no i w tym 8 dniu zwieńczeniem oczywiście jest egzamin państwowy, gdzie po zdaniu go, po pozytywnym zdaniu go, osoby uzyskują uprawnienia grzyboznawcy, no i już swobodnie mogą pracować chociażby w przetwórniach grzybów, mogą sami legalnie wprowadzać do obrotu grzyby, no i wszystko jest właściwe i zgodne z literą prawa wtedy. Miejmy świadomość, że grzyb w momencie zerwania go w lesie już staje się żywnością, bo dalej go będziemy w jakiś sposób przetwarzać. Na własny użytek nie musimy posiadać uprawnień specjalistycznych jak klasyfikator grzybów czy grzyboznawca. Natomiast jeśli chcemy sprzedawać grzyby innym osobom bądź wprowadzać je do sklepów, na targowiska, chcemy je suszyć i dalej sprzedawać, to niezbędne są te uprawnienia, ponieważ taka osoba powinna posiadać wiedzę dotyczącą właśnie przepisów prawa żywnościowego i właściwie te grzyby wprowadzać. Są określone gatunki grzybów dopuszczonych do obrotu. Aktualnie nasze rozporządzenie ma 72 pozycje. Jedna z nich, dokładnie pozycja numer 23, została uchylona, więc de facto jest tych 71 pozycji grzybów, które można wprowadzać do obrotu. No i właśnie my obracamy się w tym katalogu tych grzybów dopuszczonych do obrotu, ponieważ chcemy, żeby to, co znajduje się w sklepach, było bezpieczne przede wszystkim dla konsumentów, no i żeby nikt nie wprowadzał konsumentów również w błąd. Oprócz tego, że przekazujemy wiedzę z zakresu właśnie tych 72 grzybów dopuszczonych do obrotu, to są również zagadnienia dotyczące przechowywania, dotyczące mikrobiologii, dotyczące znakowania grzybów, dotyczące substancji dodatkowych, jakie chociażby dodajemy do przetworów grzybowych. To są również zagadnienia związane z zatruciami grzybów. To są również zajęcia terenowe, bo przecież też potrzebujemy tych informacji już bezpośrednio ze środowiska naturalnego, żeby móc oceniać grzyby. Musimy je widzieć, więc musimy sobie też pozbierać w lesie takie grzyby i później je oceniać.
1: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
0: Mamy też część zagadnień dotyczących mikroskopii, czyli rozpoznawania grzybów na podstawie zarodników. Naprawdę spektrum tych zagadnień jest niezwykle obszerne i można by powiedzieć, że nawet te 8 dni niewystarczające.
2: Jednym słowem, teoria i praktyka.
0: Dokładnie tak. Przede wszystkim też staramy się tutaj i kładziemy nacisk na praktykę, na to, żeby właściwie chociażby wystawiać atesty na grzyby świeże i suszone, bo to są niezwykle ważne dokumenty właśnie w obrocie takim żywnościowym. No, to jest dokument potwierdzający, że dany grzyb, który został zebrany, został wprowadzony do obrotu, jest przede wszystkim z listy właśnie grzybów dopuszczonych do obrotu, został właściwie oceniony przez osobę, która posiada uprawnienia, no i swobodnie już jako konsument możemy takie grzyby jeść.
2: Mówimy o tym, co dzieje się w wielkopolskim Karpicku, a proszę powiedzieć, jakie jest zainteresowanie?
0: Powiem szczerze, olbrzymie. Naprawdę olbrzymie. Co roku chyba tutaj uczestnicy nas zaskakują, bo olbrzymie ilości osób chcą otrzymać tego typu uprawnienia. Są to przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zajmują się przetwarzaniem grzybów. Są to również pracownicy inspekcji sanitarnej. Znajdują się również osoby, które z zamiłowania zbierają grzyby. Natomiast najwięcej jest właśnie takich specjalistów, którzy zajmują się właśnie obrotem grzybów. 40 osób, w tym roku jest to 40 osób. osób, ponad setka zgłoszeń, więc jak widać, no, dość duża impreza. Nie ukrywam, że no, tutaj jako jedyni w tym roku organizujemy w kraju, w związku z powyższym no, to zainteresowanie jest takie olbrzymie co roku. Kursy są organizowane już przeszło od ponad 20, nie chciałabym nawet skłamać, chyba 30 lat. W Wielkopolsce tak, jest to w tym roku jest w ogóle w Polsce tak naprawdę jedyny kurs. Natomiast w Wielkopolsce, w tym ośrodku, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy, to od 30 lat organizujemy praktycznie rok rocznie. Przerwał nam tylko COVID, urwał nam 2 lata, kiedy nie organizowaliśmy tych kursów, a tak nieprzerwanie od chyba początku lat 2000, końcówki lat 90.
2: Przypomnę, kurs odbywa się w Wielkopolskim Karpicku. Uczestnicy przyznają, dlaczego w ogóle postanowili wziąć w nim udział.
3: Dlatego, że będziemy organizować w szkole pieczarkarni. To będzie projekt polegający na tym, że będzie zaadoptowana stara piwnica na uprawę grzybów, nie tylko pieczarki, z wykorzystaniem w pracowni gastronomicznej przez uczniów branżowej szkoły gastronomicznej i technikum żywienia. Ja potrzebuję w tej chwili mieć uprawnienia po to, żebyśmy mogli przetwarzać. Ja zrobiłam klasyfikatora w ubiegłym roku, więc teraz te grzyby jakby możemy rozpoznać, możemy wszystko, a że mieszkamy w takim fajnym terenie, to czasami możemy pozbierać rydze pod własną szkołą, ale potem musimy je przetworzyć, a to już niekoniecznie można zrobić, więc po to, żeby to było wszystko legalnie, w pełnym bezpieczeństwie, zgodnie z przepisami i na terenie szkoły, żeby rodzice się nie bali, uczniowie się nie bali. Ja swoją pracę dyplomową ponad 30 lat temu pisałam z uprawy boczniaka, kiedy to nie było popularne i odbywało się to w wielkiej stodole. Więc te grzyby są ze mną zawsze, w moim domu, w mojej rodzinie. Zbiera mąż, rodzice, dziadkowie, rodzina, wnuczki, wszyscy. Chociaż uważam, że ten rok jest robaczywy. Efekt był taki, że rydz zdrowy był jeden. Więc lepszy rydz niż nic. Był jeden.
1: Leśne klimaty w okolicy Poznania.
4: Ja zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No i rok temu tutaj z paniami byliśmy właśnie na klasyfikatora grzybów. Tak teraz właśnie idąc dalej, rozszerzając swoje uprawnienia też w celu przetwórstwa grzybów, no trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości, nie? No ja ostatnio właśnie dużo rydzy znalazłem, właśnie z 3 dni temu, no ale tak jak pani mówi, większość mimo wszystko robaczywych. Prawdziwków też jest bardzo dużo, no ale jak się trafi młode, to jest okej, ale już takie duże, to już najczęściej się złapie i już się sypią w ręce.
5: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nie jesteśmy na 100% pewni, to nie dotykamy grzyba. Jeżeli chcemy go oznaczyć, mamy mnóstwo grup w mediach społecznościowych, w których są specjaliści, którzy mogą nam pomóc w identyfikacji. Sprawdzamy, robimy zdjęcie, sprawdzamy, nie wyrywamy tego grzyba, nie wykręcamy, nie ruszamy go z podłoża, bo bez sensu jest niszczyć grzyb, grzybnie i jeżeli nie wiemy, co to za grzyb, najpierw sprawdźmy w atlasie, zapytajmy grzyboznawcy, sprawdźmy w mediach społecznościowych. AI bardzo się myli, jeżeli chodzi o rozpoznawanie grzybów. I tutaj sugestia pod tytułem, czy jesteś pewny? Nie, jednak się pomyliłem, może nas bardzo dużo kosztować, więc doradzam bardzo dużą ostrożność w tym temacie. Jeżeli chodzi o tipy, no zawsze trzeba pamiętać o tym, że grzyby rosną w różnych miejscach, ale też mamy bardzo dużo grzybów mykoryzowych, czyli one mają współpracę z różnymi gatunkami drzew. Jak na przykład maślak żółty, zawsze jeżeli znajdziemy maślaka żółtego, to możemy być pewni, że w okolicy znajdziemy modrzew. Jeżeli mamy rydza, to możemy być pewni, że w okolicy będzie sosna i tak dalej, i tak dalej. Więc warto też patrzeć do góry, nie tylko na dół. Jak się szuka grzybów, szukajmy po gatunkach drzew i tam będziemy znajdować grzyby, które nas interesują. Ja jestem rolniczką. Prowadzimy duże rodzinne gospodarstwo rolne i aktualnie próbujemy rozszerzyć naszą działalność o różnego rodzaju dodatki funkcjonalne przydatne do hodowli i dlatego też chcemy rozpocząć uprawę grzybów także funkcjonalnych, żeby sprawdzić, czy ich dodatek i bogactwo różnych składników odżywczych, które się w nim znajdują, też mogą wpłynąć na dobrostan tych zwierząt. Ja również, tak jak tutaj koleżanka i koledzy, zrobiliśmy kurs klasyfikatora grzybów najpierw. Klasyfikator grzybów to jest taka osoba, która może wystawić atest na grzyb świeży, czyli nie może się zajmować grzybem przetworzonym. My również handlujemy grzybami świeżymi, natomiast żeby handlować grzybami przetworzonymi, potrzebny jest nadzór grzyboznawcy w każdym przedsiębiorstwie, więc żeby cokolwiek dalej zacząć się zajmować profesjonalnie grzybami, potrzebne są nam dodatkowe uprawnienia, czyli właśnie uprawnienia, dlatego myślę, że większość z nas pasjonatów grzybowych robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć dalej.
2: A tymczasem Tymczasem w wielkopolskich lasach wysyp grzybów. Informujecie nas o gatunkach znalezionych w okolicy poznańskiej Malty, ale też w Lasku Marcelińskim i w okolicach Kórnika. Pamiętajmy, by zbierać tylko znane nam gatunki. Jeśli mamy wątpliwości, warto udać się do wielkopolskiego sanepidu w Poznaniu przy ulicy Libelta. Tam prowadzone są porady grzybowe. Kolejny temat w naszym programie. Kościelny złodziej złapany na gorącym uczynku. Do zdarzenia doszło w Poznaniu.
6: W jednym z kościołów na terenie Poznania podczas porannego otwarcia kościoła pracownik parafii natrafił na dość niecodzienny problem. Jedno z pomieszczeń było od środka zamknięte. Okazało się, że za drzwiami przebywał obcy mężczyzna, który nie reagował na prośby kościelnego dotyczące ich otwarcia. Sierżant Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Gdy mężczyzna usłyszał, że o całej sytuacji zostali powiadomieni policjanci, postanowił uciec z terenu kościoła przed ich przybyciem. Szybko wyszło na jaw, dlaczego nie zamierzał się konfrontować z jadącymi na miejsce funkcjonariuszami. Mężczyzna ten dzień wcześniej wieczorem włamał się na teren kościoła przez okno, wybijając w nim szybę. Na samym włamaniu jednak się nie skończyło. Wykorzystując to, że w środku jest sam, ukradł kilka przedmiotów. Jego łupem padły przede wszystkim mikrofony wraz z okablowaniem. Po wszystkim został w środku do rana, gdzie nakrył go na gorącym uczynku wcześniej wspomniany kościelny. Mimo że sprawca włamania uciekł jeszcze przed przybyciem policjantów, mundurowi zatrzymali mężczyznę kilkadziesiąt minut po zgłoszeniu. Dokładny rysopis poszukiwanego sprawcy wraz z dobrą znajomością przez policjantów topografii okolicy wpłynęły na szybkie i skuteczne działania funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto. Przy zatrzymanym zabezpieczono plecak, w którym znajdowały się wszystkie skradzione z kościoła przedmioty. 37-latka przewieziono do policyjnego aresztu. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy wraz z technikiem kryminalistyki w celu m.in. zabezpieczenia śladów włamania. Zebrany w toku prowadzonych działań materiał dowodowy dał podstawy policjantom z Nowego Miasta do przedstawienia 37-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem.
2: Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo grozi odpowiedzialność karna nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Czas na ścisłe centrum Poznania.
7: Jak wiemy, trwa budowa nowej trasy tramwajowej pomiędzy węzłem Wierzmięcice a ulicą Święty Marcin. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Wykonawca prac przystąpił do układania torów na ulicy Ratajczaka, tym razem w rejonie ulicy Taczaka w kierunku Ogrodowej. Po ułożeniu torów wykonawca będzie montował kostkę. Równolegle też trwają przygotowania do montażu kolejnych płyt prefabrykowanych na ulicy Ratajczaka od strony węzła Wierzmięcice. Jeśli chodzi o pozostałe prace, to dzieje się też na placu przed pomnikiem powstańców wielkopolskich, a w kolejnych tygodniach wykonawca planuje ułożenie masy bitumicznej na jezdni Alei Niepodległości i Niezdłomnych. Torów tramwajowych na ulicy Ratajczaka mamy więcej, bo w sierpniu zamontowano je też od strony skrzyżowania z ulicą Święty Marcin w kierunku Taczaka, a samo skrzyżowanie ulic Ratajczaka i Święty Marcin zostało przebudowane wcześniej, dlatego też dzięki temu dobremu planowaniu prace nie zakłócają teraz ruchu tramwajowego na ulicy Święty Marcin. Pod koniec sierpnia tramwaje wróciły na wyremontowane torowisko na ulicy Królowej Jadwigi, tym samym teraz tramwaje mogą przejeżdżać przez cały przebudowany węzeł Wierzbięcice we wszystkich relacjach, które były dostępne przed rozpoczęciem inwestycji, a docelowo tramwaje będą tam przejeżdżać przez węzeł we wszystkich możliwych kierunkach.
2: Budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka jest dofinansowana w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Kolejny temat. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Wszystkie mają już nadane numery. Głosowanie potrwa od 5 do 30 października.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompet naczyń, który rosół się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam dla Was sporo tematów. Na początek będzie o sezonie grzewczym, a ten już powoli rusza, mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
4: W związku z tymi chłodniejszymi wieczorami, nocami ZKZL rozpoczął sezon grzewczy w miejskich budynkach. Myślę, że to już jest odpowiedni czas do tego, żeby to ciepło do mieszkań wpuścić. Przypominaliśmy, jak zawsze, najemcom o rozkręceniu głowic termostatycznych, żeby to ciepło prawidłowo płynęło do mieszkań. Kto jeszcze tego nie zrobił, myślę, że warto to zrobić, żeby prawidłowo te nasze grzejniki działały. Ja też oczywiście chciałbym przypomnieć o takich zasadach, jeżeli chodzi o ogrzewanie mieszkania. Warto regulować temperaturę w pomieszczeniach poprzez właśnie zawory grzejnikowe. Idealny, taki optymalny poziom to jest 20 stopni Celsjusza. Warto też obniżać temperaturę na noc. Podczas snu zalecona przez lekarzy temperatura to 18 stopni Celsjusza. Warto też zasłaniać okna na noc, bo zasłony czy rolety ograniczą uciekanie właśnie tego ciepła w mieszkaniu. Warto też wietrzyć krótko, ale intensywnie przy oknach otwartych na oścież. Ten czas powinien oscylować w okolicach 10 minut, ale też warto pamiętać, żeby podczas tego wietrzenia zakręcić zawory do minimum, ponieważ przy intensywnym wietrzeniu ciepło szybko ucieka, wtedy to ogrzewanie staje się bezużyteczne. Mamy nadzieję, że te wszystkie zasady będzie można zastosować w poznańskich mieszkaniach. Ja też pragnę zachęcić słuchaczy, żeby może sprawdzili poradnik oszczędzania znajdujący się na stronie ZKZL-u, gdzie znajdą się informacje nie tylko na temat ogrzewania mieszkania, ale również praktyczne zasady odnośnie ogólnie oszczędzania w mieszkaniach. Dzięki temu może troszkę pieniędzy zostać w portfelu.
3: Sezon grzewczy rusza, a wraz z nim jesienne klimaty. Pozwolicie, to powrócę jeszcze do lata. Zapytałem poznaniaków, jak oceniają minione lato.
5: Bardzo przyjemne. Wbrew pozorom ciepło było.
3: A jesień jaka się zapowiada w Poznaniu?
5: Myślę, że trochę zimna i deszczowa, ale będzie dobrze.
3: A co można jesienią w Poznaniu robić?
5: Może zbierać kasztany na przykład, wyjść na spacery. Na przykład przy arenie jest aleja kasztanowców.
6: Zaskakująco satysfakcjonujące. Zaczęłabym od pogody. Te lato było naprawdę słoneczne, więc bardzo profitowałam to słońce na zewnątrz. Poza tym w Poznaniu tyle się dzieje. Ja tu jestem od 6 miesięcy, więc dopiero jestem taką świeżo zrobioną poznanianką i jestem pod wrażeniem, ile tutaj przez całe wakacje się wydarza. Każdy weekend, nie wiem, ulica Świętego Marcina, jakieś występy, jakieś galerie, po prostu miasto żyje. Ja w ogóle uwielbiam lato, bo wtedy wszystkie te szarości i te takie beże zostają gdzieś zapchnięte w głąb szafy i w końcu kobiety wychodzą w kolorowych sukienkach, ludzie się więcej uśmiechają, jest po prostu więcej entuzjazmu i jeszcze to słońce, więc ogólnie takie mocne 9 z plusem na 10.
3: Lato za nami, a teraz wchodzimy w jesień.
6: Włącza mi się mała nostalgia. Już widać, mam bluzę, dresy na sobie.
3: Witam w klubie.
6: Tak, dokładnie. Jesteśmy tutaj z panem redaktorem w klubie już. I lubię wrzesień. Jakoś tak ten wrzesień, te takie zimne poranki, ale jeszcze zielone liście mi się podobają.
3: I później październik.
6: O tym nie musimy teraz rozmawiać.
3: Jakie było tegoroczne lato dla pani?
7: No, ciężkie, ze względu głównie na pogodę, bardzo zmienna.
3: W Poznaniu również?
7: Tak, tak, bardzo dużo deszczu, niestety, i tak jakby ktoś testował chyba pogodę na Polsce.
3: A teraz jesień, jak się ona zapowiada? Też może być fajna?
7: No, tak, bardzo w porządku na razie.
3: A co można jesienią w Poznaniu ciekawego robić?
7: Nie mnie chyba o to pytać, nie mam takich pomysłów raczej.
3: A jest pani jesieniarą, tak zwaną?
7: Troszeczkę, klimat fajny, no.
3: Książka, gorąca herbata z miodem.
7: Tak, filmy wieczorem, cynamonki, pewnie.
3: O, jakbyście podsumowali tegoroczne lato, jakie ono było?
8: Ciekawe, takie piękne, spokojne, przyjemne.
6: Choć troszkę zimne w Polsce.
3: A w samym Poznaniu również zimne?
6: Jesteśmy dopiero pierwszy dzień w Poznaniu, jesteśmy z Krakowa.
3: Tak. Teraz jesień. Jesień może też być fajna?
6: Tak, piękna przede wszystkim. Polska jesień najpiękniejsza.
3: A co można jesienią robić w takim razie?
6: No, my wracamy na studia w październiku.
8: Więc... się tutaj, myślę na pewno, ale też korzystać.
6: Z dobrą książką, korzystać tutaj z dobrych książek. Przede wszystkim takie rzeczy promujemy.
3: Lubicie jesienne klimaty? No właśnie, książki, herbatę gorącą z miodem.
8: Oj, to zdecydowanie pod kocykiem usiąść, poczytać.
6: Przebywanie w parku.
8: Obejrzeć sobie wieczorem. Pospacerować, jak jest taka pogoda, która to pozwala akurat jesienią.
3: Teraz co, delektujecie się Poznaniem?
8: Tak.
6: Wracamy z konferencji naukowej, byliśmy w Gnieźnie i teraz spędzamy czas w Poznaniu.
8: Szkoda byłoby nie skorzystać z Poznania, jak już tu jesteśmy w okolicy.
3: Dzień dobry, mam pytanie. Jak państwo byście podsumowali tegoroczne lato? Jakie ono było?
9: Ciepłe.
10: Oj, pan kłamie, bo pan nie mieszka w Poznaniu i w Polsce, także pan nie wie, jakie było tegoroczne lato.
3: Niech pan zdradzi.
9: W Hiszpanii byłem, było ciepło.
3: No to Hiszpania.
10: A w Poznaniu było bardzo sympatycznie, ponieważ nie mieliśmy zbyt dużej fali upałów. I było całkiem znośnie i całkiem słonecznie i nie padało zbyt dużo. Także uważam, że to było bardzo udane lato.
3: A póki co jesień. Co można ciekawego jesienią w Poznaniu robić?
10: No co, można chodzić na spacery. Mamy piękne parki i piękne ulice niektóre w Poznaniu, więc można na pewno się przejść w różne strony. Wystawy. Co jeszcze można? No na pewno można iść sobie do kina, można iść sobie zjeść coś dobrego.
3: Jest pani tak zwaną jesieniarą?
10: Muszę przyznać, że tak, jestem. No,
3: dobra książka.
10: Herbata i kocyk, tak. No.
3: Dzień dobry, mam pytanie. Jak by pani podsumowała tegoroczne lato?
6: No ciepłe, fajnie było.
3: A teraz jesień. I co jesienią ciekawego można w Poznaniu robić?
6: Chodzić do parku.
3: Widzę, że w ręku kubek.
6: Tak. Tak,
3: z kawą jest?
6: Z kawą, tak. Standardowo, tak. Pić kawę można w Poznaniu jesienią, to na pewno.
3: A ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy z kawą lubią pospacerować po mieście. Jest wtedy klimacik, prawda? A tymczasem jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili mi chwilę czasu i powspominali lato, a także zdradzili plany na tegoroczną jesień. A my tymczasem pozostajemy w klimacie tej pory roku. Liście opadające z drzew w okresie jesiennym stanowią znaczący problem dla utrzymania porządku w pasach drogowych naszego miasta. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oczyszczenie nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu wzorem lat ubiegłych do końca roku kalendarzowego będzie prowadzić akcję mającą na celu pomóc właścicielom, administratorom i dozorcom w uprzątaniu liści opadających na miejskie chodniki położone przy ich posesjach. Mieszkańcy nie zostaną obciążeni żadnymi kosztami, gdyż pokryje zarząd. Poznaniacy i poznanianki sprzątający miejskie chodniki położone przy swoich nieruchomościach mogą składać zamówienia na dostarczenie pustych worków telefonicznie lub mailowo, podając nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma nastąpić dostawa, a więcej szczegółów na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu. Teraz kolejny temat. Rozpoczęła się budowa hali szermierczej przy ulicy Droga Dębińska w Poznaniu.
11: Nowy budynek przewidziano od strony ulicy Stadionowej. Na parterze powstanie zaplecze dla sekcji szermierki, ale też tenisa ziemnego czy hokeja na trawie. Planowane są tam szatnie, toalety, ale też miejsce na magazyn, pokój socjalny czy trenerski. Szermierkę będzie można trenować na piętrze. Tam główna sala z planszami została zaplanowana na powierzchni ponad 500 m2. W ramach inwestycji przebudowana zostanie istniejąca wielofunkcyjna hala sportowa, która zostanie dodatkowo dodatkowo rozbudowana o ponad 100 metrów kwadratowych. Kolejnym elementem tej inwestycji będą 3 korty tenisowe. Będą one odpowiednio odwodnione, oświetlone i ogrodzone. Planowane jest również wybudowanie małego zaplecza technicznego z toaletą i magazynem.
3: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A tymczasem ruszył nabór na kolejną edycję programu staży studenckich.
12: Na chętnych czeka 80 miejsc w samym urzędzie, 4 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i 3 miejsca w Ogrodzie Zoologicznym. Staż trwa 4 miesiące, od grudnia do marca. Grafik jest elastyczny i dostosowany do planu zajęć na studiach. Wymiar miesięczny stażu to 60 godzin. Zapraszamy studentki i studentów co najmniej 4. semestru studiów. W ramach stażu studenci mogą zaliczyć obowiązkową praktykę na studiach, jeżeli kierunek jest powiązany z powierzonymi zadaniami na stażu. Za 4 miesiące stażu oferujemy 7644 zł brutto. Szansę na zapoznanie się z pracą dla miasta i dla mieszkańców Poznania ma każdy student. Nabór trwa do 15 października. Formularz aplikacyjny i szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie poznań.pl/min/staż/.
3: Mówiła nam Aleksandra Napierała z poznańskiego magistratu. Przypomnę, zgłoszenia można wysyłać do 15 października. A my zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy teraz do nowego zoo w Poznaniu.
13: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w nowym zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Wildzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pantek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. No i po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, no to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. No i te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie, jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta, a druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą. Przypominam, są to pantki rude, nie mające za wiele wspólnego z pandą wielką, która jest niedźwiedziem. Pantki rude są gatunkiem żyjącym w Azji, na pograniczu Nepalu, Chin, Mianmy. Tam można je napotkać, a więc wschodnie Himalaje, południowo-wschodnia część wyżyny Tybet. Tam pantki rude występują, także w zachodnich Chinach. No i jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Jego liczebność przez cały czas spada. Głównym powodem jest przede wszystkim niszczenie środowiska, w którym pantki rude żyją. Są to zwierzęta zaliczane do rzędu drapieżnych, ale uwaga, nie drapieżniki. Większość diety pandek rudych to dieta roślinna, pędy, liście bambusów. Pantki występują dosyć wysoko, bo można je napotkać nawet na wysokości 4800 metrów nad poziomem morza. To przypominam, praktycznie dwa razy tyle, ile liczy sobie najwyższy szczyt w Polsce, czyli Rysy. A więc są to zwierzęta, które potrafią żyć wysoko, zwierzęta, które dobrze znoszą nawet dosyć surowe zimy. Natomiast, no właśnie, potrzebują do życia lasów, potrzebują do życia drzew, po których mogłyby się wspinać, bo robią to doskonale i drzewa i ich konary są właśnie ich takimi podstawowymi ścieżkami przemieszczania się. No i niestety, kiedy te lasy są niszczone, a są one niszczone i w zachodnich Chinach, i na całej części pogranicza Chin, Pakistanu, Mianmy, Nepalu, tych lasów ubywa, a więc ubywa również pandek. Dlatego są właśnie w ogrodzie zoologicznym i dlatego, jakkolwiek każde narodziny w ogrodzie zoologicznym nas bardzo cieszą, to narodziny małych pandek cieszą nas, można powiedzieć, podwójnie, tym bardziej, że właśnie urodziły się dwie pantki, a więc mamy w tej chwili Lulu i Zizi, które są córkami Indiry, która to z kolei przyjechała do ogrodu zoologicznego w Poznaniu z ogrodu Nordens Ark w Szwecji, a ich ojcem jest Toshi, którego miejscem urodzenia jest ogród zoologiczny w Ichlawie. Jak zwykle pokazuję Państwu, mówiąc o tych różnych miejscach urodzenia i o tych peregrynacjach pandek, na czym polega praca w ogrodzie zoologicznym. hodowla gatunków zwierząt, które są zagrożone wyginięciem i widać, jak ważna jest w tym momencie współpraca taka międzynarodowa między różnymi ogrodami i to, żeby zwierzęta z ogrodu do ogrodu jeździły. No i to, żeby dochowywały się potem potomstwa, tak jak to miało miejsce w przypadku Indiry i Toshiego, a więc przypominam, tutaj urodziły się nam dwie samiczki, Zizi i Lulu. Poprzednia córka Indiry, czyli właśnie Kumari, mieszka w tej chwili w ogrodzie zoologicznym w Ustii nad Łabą. Z tego co wiem, to z dosyć przystojnym młodym kawalerem, a więc również i za nią prosimy trzymać kciuki.
3: A o tym wszystkim prosto z Nowego Zoo w Poznaniu mówił Remigiusz Koziński. Jak słyszeliśmy, pandki Lulu i Zizi mają się dobrze. Wyboru imion, przypomnę, dokonały mieszkanki Domu Pomocy Społecznej na poznańskiej Wildzie. Głosowanie poprzedziło spotkanie oraz prelekcja poświęcona pandkom rudym i roli ogrodów zoologicznych w ich czynnej ochronie zorganizowane na terenie placówki.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś w moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościł
14: aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Wakacje za nami. Podsumujmy, jaki to dla Was był sezon, sezon letni.
14: Przede wszystkim lato charakteryzuje się ciepłą porą, więc z punktu widzenia strażackiego mieliśmy do czynienia z pożarami lasów, z pożarami generalnie na przestrzeniach otwartych. Te pożary nazywamy takimi, które występują na terenach niezurbanizowanych, więc z jednej strony to gaszenie pożaru, z drugiej strony oczywiście wakacje, czyli podróże, to powodowało wzmożenie na drogach i tutaj wypadki drogowe, różne kolizje, to były te sytuacje, w których też naturalnie jako Straż Pożarna interweniowaliśmy i staraliśmy się uratować życie i zdrowie ludzkie. Bardzo charakterystyczne dla okresu wakacyjnego są wypadki z udziałem motocyklistów i tych także niestety nie zabrakło. Jednak biorąc pod uwagę cały okres wakacyjny, statystycznie zbliżyliśmy się do zeszłego roku, więc można powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli tak możemy powiedzieć, była dość stabilna. Mieliśmy kilka zdarzeń na akwenach. Tutaj strażacy nurkowie z grup specjalistycznych w takich sytuacjach, gdzie właśnie odbieraliśmy zgłoszenia o ludziach, którzy albo pozostawili jakieś rzeczy na brzegu i nie można ich zlokalizować, czyli domniemało się, że być może weszli do wody i coś się niedobrego wydarzyło, albo wybierali rowerki wodne, żaglówki, no i na przykład silny wiatr zaskoczył ich na wodzie, przewrócił taki obiekt, znaleźli się oni w wodzie, no albo inne losowe sytuacje, z takimi również mieliśmy do czynienia, no i tutaj nasi strażacy, którzy w każdy z jednostek dysponują tym sprzętem do ratownictwa wodnego, ale także strażacy nurkowie, którzy już są tutaj wyszkoleni do tego, by schodzić pod wodę, również mieli ręce pełne roboty.
3: A tak a propos silnego wiatru, również on tutaj dawał się we znaki we wrześniu w Wielkopolsce. Jako przykład chciałbym tutaj podać Kłecko, to w powiecie gnieźnieńskim. Tutaj ten wiatr naprawdę wyrządził ogromne szkody.
14: Tak, pierwszy weekend września wszystkich nas, można powiedzieć, zaskoczył. Oczywiście prognozy meteorologiczne czy te komunikaty, które wysyła Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i do strażaków, ale także do mieszkańców, bo to są też ogólnodostępne informacje, no, spowodowały, że faktycznie w ten pierwszy weekend wrześniowy patrzyliśmy na naszą pogodę z większą uwagą. No i już w piątek o godzinie 19, ja nawet sam jadąc samochodem w Poznaniu tutaj zastałem ścianę deszczu dosłownie, do tego stopnia, że trzeba było zatrzymać się na drodze, bo po prostu nie szło przejechać. Po tym, jak się okazało, przez cały wieczór i w sobotę widzieliśmy te obrazki z Kłecka, z gminy Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, gdzie faktycznie, no właśnie te miejscowe silne porywy wiatru, ale także intensywny deszcz spowodowały uszkodzenia. Kilka budynków mieszkalnych z pozrywanymi czy uszkodzonymi dachami, także budynki gospodarcze, a trzeba tutaj dodać, że jesteśmy po żniwach, więc w tych budynkach gospodarczych też są plony żniwne. To były sytuacje, w których interweniowali strażacy, a oprócz tego duża część, no można powiedzieć masa sytuacji, w których powalone drzewa czy zerwane gałęzie, czy to uszkadzały jakieś obiekty, zalegały na drogach, utrudniając komunikację, ale także na przykład uszkadzały cmentarze właśnie między innymi też w powiecie gnieźnieńskim. Ta w cudzysłowie trąba powietrzna, o której też mówili sami mieszkańcy, która przeszła, spowodowała właśnie tak liczne uszkodzenia. No i oprócz strażaków, przede wszystkim strażaków ochotników, którzy którzy miejscowo działali, strażaków Państwowej Straży Pożarnej naturalnie, bardzo mocno tutaj pomogli sami mieszkańcy, którzy w czynie społecznym przyszli, pomagali nierzadko z łopatami, z traktorami, przyczepami, gdzie te różne miejsca były po prostu uprzątnięte i porządkowane. No i mogę śmiało powiedzieć, że to jest taki społeczny przejaw właśnie dbania o dobro wspólne, też przejaw ochrony ludności, którą dzisiaj staramy się tak właśnie pokazywać, że to my wszyscy w takich sytuacjach, jeśli potrafimy sobie poradzić, to możemy powiedzieć, że budujemy tę odporność społeczną i taki właśnie poziom rezyliencji, czyli poziom naszego społecznego odpowiadania na te różne zagrożenia, z którymi mamy do czynienia, także i z burzami, z anomaliami pogodowymi.
3: Dlatego a propos tych zdarzeń, często dostajemy alerty, ale bywa, że tych alertów nie dostajemy, no bo pogoda jest tak bardzo dynamiczna. Co powinniśmy zrobić, gdy na przykład znajdujemy się na tarasie, na balkonie, jesteśmy gdzieś na działce i zaczyna się dziać, kolokwialnie mówiąc, coś niedobrego w pogodzie? Co przede wszystkim robić?
14: Zacznę może najpierw od tych alertów, które raz faktycznie nas w cudzysłowie bombardują bardziej, a nie zawsze je też otrzymujemy. Trzeba pamiętać, że prognozy pogody to wciąż prognozy. I oczywiście większość z nich sprawdza się. One nie zawsze dotyczą wszystkich terenów tam, gdzie jest dany alert prognozowany. No bo mniej więcej ta prognoza pogody polega na tym, że będzie wiadomo, gdzie będzie przemieszczał się front burzowy, ale nie jest powiedziane, czy w każdym miejscu na przykład deszcz będzie równomiernie padał, czy wiatr w danych miejscach właśnie mniej lub więcej będzie wiał. Więc prognoza jest ważna i postrzeganie tych alertów tak odpowiedzialnie jest równie ważne. Natomiast bywają sytuacje, gdzie mimo iż stopień prognozy burzowej na przykład jest mniejszy, okazuje się, że no właśnie jest inna sytuacja, że ta burza była miejscowo silniejsza. I tak po prostu czasami jest. Pamiętajmy o tym, że za każdym razem, kiedy słyszymy alert pogodowy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy korzystamy z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania, czyli RSO, czy otrzymujemy alert RCB, czyli wiadomość tekstową na nasz telefon komórkowy, powinniśmy, można powiedzieć, odhaczyć z naszej takiej checklisty, czyli listy zadań, podstawowe rzeczy, na które powinniśmy zwrócić po prostu uwagę. Czyli, jeśli jesteśmy w domu, sprawdźmy nasze okna, parapety, balkon, czy nie ma tam takich przedmiotów, które są luźno postawione. Myślę tu chociażby o kwestiach jakichś ozdobników, kwiatów, pozostawionego prania nawet, tak, różnych elementów ruchomych, bo w wyniku po prostu silnego wiatru bardzo często to te właśnie elementy wyposażenia czy wystroju spadają. A jeśli mówimy o budynkach wielorodzinnych, kilkupiętrowych, to nawet niewielka rzecz, która spadnie z góry i trafi na dole w człowieka, który idzie na przykład chodnikiem, może wyrządzić śmiertelną wręcz szkodę, tak, krzywdę. No i możemy mieć do czynienia z co najmniej sytuacją taką, gdzie stanie nam się jakaś krzywda, skaleczymy się, a jeśli to będzie coś bardzo ciężkiego, co spadnie nam na głowę, no to możemy stracić wręcz życie. Pamiętajmy o tym, by zabezpieczyć po prostu te przedmioty, a jeśli jest to możliwe, to po prostu schować je, ściągnąć z wyższych gdzieś tam przestrzeni, tak by było po prostu bezpiecznie. Jeśli wyjeżdżamy w dalszą podróż, wyłączmy dostęp do mediów, czyli możemy wyłączyć bezpiecznik prądu, zakręcić kurek z gazem, odłączyć te media, na które mamy wpływ w naszym mieszkaniu. To pomaga, dlatego że no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć powiedzmy sytuacji kryzysowej i nawet zwykłe przepięcie w gniazdku czasem jest powodem źródła pożaru w domu, w którym przecież nic niedobrego nie robiliśmy. To jest złośliwość rzeczy martwych w cudzysłowie i czasem tak bywa, że to nie zawsze my przecież w swoim domu doprowadzamy do jakiejś niekorzystnej sytuacji albo sytuacji na przykład pożarowej, więc to też możemy zrobić, na to możemy zwrócić uwagę. Natomiast wychodząc na zewnątrz, jeśli spotka nas już taka zawierucha, czy jakaś anomalia pogodowa, bo no nie wiem, nie zawsze zwróciliśmy uwagę albo mieliśmy wyjść na chwilę do sklepu i po prostu ta pogoda zwyczajnie nas zaskoczyła, korzystajmy z takich punktów schronienia, miejsc, gdzie możemy po prostu się schować i przeczekać zwyczajnie. To nie jest nic odkrywczego, więc przejścia podziemne, zwykły budynek, sklep, jakiś element stałej infrastruktury, to jest ten nasz punkt schronienia, do którego możemy wejść, czy pod który możemy się schować. Jednak pamiętajmy o tym, by nie wybierać takich miejsc jak drzewa, takich, gdzie no, po prostu ten silny, porywisty wiatr może spowodować, że właśnie drzewo czy gałęzie, które zostaną uszkodzone, spadną na nas, czy w jakiś sposób nas przygniotą i będą stanowiły dla nas niebezpieczeństwo. A dodam tylko, że niestety spadające drzewa uszkadzają także samochody. Wśród nich też znajdowali się nieraz ludzie, nasi mieszkańcy. Na szczęście nie notowaliśmy w ostatnich miesiącach takiej sytuacji, by ktokolwiek stracił życie w takim momencie, ale osoby poszkodowane już w takich sytuacjach były, więc to też jest bardzo ważne.
3: Ja przypomnę, że w naszym poznańskim studio apelował
14: aspirant Martin Halacz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję.
3: Czas na kolejny temat. Ostatnie opady deszczu sprawiły, że mamy naprawdę ogromny wysyp grzybów w wielkopolskich lasach. Jak zawsze, najwięcej gatunków można znaleźć w północnej części regionu. Informujecie też o grzybach w okolicy Poznania.
15: To jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
3: A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
15: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków i grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie. Także ciągle ten świat grzybów jest dla nas czymś, nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne. Nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
3: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
15: Zgadza się. Pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów. W świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu. I tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki. No i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach. No i zbierane przez grzybiarzy.
3: A jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
15: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. No tak, to jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
3: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no, nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
15: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. Trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no, po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
3: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
15: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury.
3: W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu grzyby są sprawdzane w dni powszednie od 7.30 do 14.30. Ruszają też sobotnie dyżury od godziny 10 do 16.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. To wydanie magazynu Zaczniemy od kultury. Będzie sporo ciekawych propozycji na najbliższy czas.
16: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Zaczynamy 1 października od spotkania Pamiętaj o czwartku. To są nasze comiesięczne spotkania dla tych, którzy chcą poćwiczyć pamięć i poćwiczyć też się w sztuce relaksacji. Są to spotkania dla dorosłych i 1 października o godzinie 17 zapraszamy właśnie na takie spotkanie, podczas którego na pewno te tematy jesienne jeszcze się pojawią. Natomiast tych, którzy chcieliby trochę oderwać się od coraz bardziej jesiennej pogody, zapraszamy 2 października o godzinie 17 do filii 15, czyli na Fabianowo, na spotkanie na poboczu Ameryk, pieszo z Panamy do Kanady. To będzie spotkanie z podróżnikami, z Olą Synowiec i Arkadiuszem Wiatorskim, którzy opowiedzą o swoim sposobie zwiedzania świata, którym jest właśnie zwiedzanie też Perpedes, więc będzie można i posłuchać trochę o samym wędrowaniu, ale też oczywiście o krajach i obejrzeć też zdjęcia i z Ameryki Środkowej i z tej północnej.
3: To z pewnością coś dla tych, którzy kochają podróże.
16: Oj tak, i tych podróżniczych tematów będzie w październiku trochę więcej, ale będziemy też podróżować w czasie, dlatego że 8 października o godzinie 18 zapraszamy Państwa na spotkanie Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć. I to będzie wyjątkowa gratka, dlatego że będzie można obejrzeć nasze przepiękne dzieła z działu zbiorów specjalnych, 17-18 wieczne atlasy, a postanowiliśmy je wyciągnąć dlatego, że poszukujemy w nich tajemniczych zwierząt. Te fantastyczne zwierzęta mogą się trochę kojarzyć ze światem Harry'ego Pottera na przykład i okaże się, że trochę w tę stronę pójdziemy, dlatego że pani Katarzyna Sowińska-Drozdowska z Muzeum Narodowego opowie nam o tym, co nasi przodkowie widzieli w świecie, co wydawało im się, że widzą i jak to się ma do historii sztuki i do historii literatury, dlatego że będziemy mówić o smokach, o jednorożcach, o przeróżnych, fantastycznych zwierzętach, które nie istniały przecież, ale które znalazły się na przykład w atlasach i które były opisywane według naukowej metody na przykład w XVIII wieku.
3: Powiedzmy, przypomnijmy, gdzie to spotkanie?
16: To spotkanie 8 października o godzinie 18 będzie można posłuchać, będzie można zobaczyć, będzie można być może też sobie jakieś fantastyczne zwierzę wyobrazić.
3: To kto zainteresowany, to sobie zaznacza w kalendarzu właśnie tę datę i godzinę, a my sobie przechodzimy dalej, co następnie czeka na wszystkich poznaniaków, Wielkopolan.
16: Dobrym sposobem na spędzenie czasu jesienią jest pisanie listów. W październiku jest też tydzień pisania listów i taki tydzień też w Bibliotece Raczyńskich. Szczególnie dwa spotkania chciałabym Państwu polecić. 5 października wykleić Mikołaja Jakrzymborska Warsztaty dla Dorosłych, dlatego że Szymborska pisała listy i bardzo często dołączała do nich własnoręcznie robione pocztówki albo kolaże. Wstęp wolny będzie na spotkanie i napisz do mnie list klasyczny. To 9 października, czyli w piątek o 18 będzie to spotkanie z listami Agnieszki Osieckiej, która pisała i do Marka Chłaski, i do Jeremiego Przybory. Będzie można posłuchać tych listów, będzie można także posłuchać muzyki. A takim finałem też tego spotkania z listami w bibliotece będzie już 30 października Klub Książki Uraczuńskich. Będziemy czytać listy do Mileny Franca Kawki, czyli tą chyba najbardziej osobistą formę wypowiedzi tego pisarza, którą zawarł właśnie w listach. Ale to jeszcze nie koniec.
3: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że dziś rozmawiam z Katarzyną Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Przechodzimy sobie dalej i właśnie proszę powiedzieć, co jeszcze w październiku na wszystkich tutaj, którzy odwiedzą Bibliotekę Raczyńskich, ale także filię.
16: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem i właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska, szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, i jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości, pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promień tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, i w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat i będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej, no bo październik to przecież też czas, kiedy czekamy na literackiego Nobla. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
3: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
16: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest Gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
3: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
16: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
3: I takie nieporozumienia, prawda?
16: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi i on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
3: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
16: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyo Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie. W momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami.

0: coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka Gra Altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
1: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
0: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. Ale to jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem. I to z taką okazją, żeby tego nie zwracać, tylko sobie za bardzo drobne kwoty właśnie nowe książki kupić. I Noc Bibliotek to oczywiście też mnóstwo wydarzeń dla dzieci. Będą spotkania na Naramowicach, będą spotkania w Filii na Osiedlu Chrobrego, w Bibliotece dla Dzieci, na Oświecenia. Zapraszamy na stronę, dlatego że tam dokładna rozpiska, co kiedy w bibliotece będzie się działo, a tych wydarzeń, szczególnie dla dzieci, właśnie kiedy już zrobi się ciemno i będzie w bibliotece bardzo tajemniczo, nasi bibliotekarze przygotowali całą masę.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
0: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
0: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na temat inwestycyjny.
2: Zakończyły się roboty związane z wymianą i wzmocnieniem nawierzchni południowej jezdni ulicy Warszawskiej. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Krańcowej do ulicy Mogileńskiej. Paulina Nowicka-Szewer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort i bezpieczeństwo kierowców na tym odcinku. Trwa też inwestycja wzdłuż północnej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od węzła Antoninek do ulicy Świętowicznej. To prace związane z budową dwukierunkowej drogi rowerowej. Powstająca tam infrastruktura rowerowa zostanie dowiązana do istniejącego chodnika i drogi dla rowerów w rejonie Zatoki Autobusowej Antoninek PKM. Dalej ta trasa zostanie poprowadzona w kierunku Swarzędza do ulicy Świętowickiej. Powstanie też kanał technologiczny, chodnik i oświetlenie. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ulicy Warszawskiej Sośnicko, gdzie powstanie przejazd rowerowy z sygnalizacją świetlną. Do tego w ramach zadania wchodzą również prace na odcinku ulicy Świętowickiej od strony ulicy Warszawskiej z placem do zawracania. Powstanie tam jezdnia od nawierzchni z kostki, przebudowane zostaną skrzyżowania, chodnik, droga rowerowa i pieszo-rowerowa, a także zjazdy do posesji.
1: O inwestycjach drogowych przy Warszawskiej mówiła Paulina Nowicka-Szefer z PIM-u.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania podpoznańskie Jerzykowo. Powstaje tam nowoczesny obiekt ochronny, mówi wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc.
4: Tak jest, no ja się bardzo cieszę, że jednak jako Wielkopolska możemy powiedzieć, że pokazujemy całej Polsce, jak to ma wyglądać i jak budować takie miejsca, jak tworzyć wspólnie z gminą Pobiedziska, która jest, no ja już to powiedziałam dzisiaj rozmawiając z burmistrzem, jednym z liderów, który rzeczywiście wspólnie z administracją rządową bardzo dobrze realizują program ochrony ludności obrony cywilnej i mam nadzieję, że na tej podstawie tego tutaj miejsca, które powstanie w Pobiedziskach, będą powstawały kolejne w całej Wielkopolsce. Tutaj myślę, że nie jeden samorząd przyjedzie, żeby zobaczyć, że w ciągu 5 miesięcy, tak jak było tutaj mówione, udaje się takie miejsca ukrycia zrobić. Połączenie dwóch rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne w obecnych czasach, czyli bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa zdrowotnego i takiego fizycznego, tak jak administracja rządowa bardzo chce, żeby żeby takie miejsca powstawały.
5: Pierwszy tego typu obiekt, miejsce schronienia trzeciego stopnia, trzeciej kategorii, czyli najwyższej, gdzie praktycznie będzie można się ukryć w czasie bardzo różnych kryzysów.

0: kryzysów. No i to był jeden z celów.
1: Mówi Ireneusz Antkowiak, burmistrz gminy Pobiedziska.
0: Natomiast też myślę, że ważne jest miejsce, ponieważ jest to miejsce przy szkole, czyli każdy ma dostęp, każdy wie, gdzie się znajduje. I myślę, że forma, która tutaj jak gdyby daje taki kierunek myślenia, aby obiekty sportowe były wykorzystywane na miejsca schronienia w razie zagrożeń, różnych kryzysów, myślę, że tutaj się bardzo sprawdzi. Po pierwsze, właścicielem terenu jest gmina, więc nie trzeba z nikim tego negocjować. Po drugie, jest zazwyczaj dobrze skomunikowany, jest pełna infrastruktura. No i w tej chwili będziemy mieli obiekt, który na co dzień będzie służył jako szatnie, jako miejsca spotkań. Będzie tam również możliwość urządzenia stołówki, gabinetów lekarskich. Właściwie będzie to miejsce, gdzie będzie można zorganizować tą najważniejszą część życia, której którą na co dzień potrzebujemy, bo w razie kryzysu na przykład starsze osoby, czy osoby, które mają problem ze zdrowiem, a muszą mieć ciągłość leczenia, tu będą mogli na przykład mieć wypisaną receptę. Tutaj będzie stała łączność z internetem, będzie zawsze prąd, ponieważ będziemy na niezależnych źródłach, czyli agregatach, czy bankach energii, więc to po prostu spowoduje, że mieszkańcy tej części gminy będą mogli czuć się zdecydowanie bardziej bezpieczni. Ja myślę, że też nie bez znaczenia jest to, że jest to pierwszy obiekt w Polsce. Muszę powiedzieć, kto troszeczkę tutaj zainspirował nas tą myślą, to była rozmowa z byłym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michałem Niskiewiczem, który organizując Euro odwiedził Pobiedziska i był to taki moment, gdzie można było składać wnioski i kupiliśmy od niego tą koncepcję. Właściwie wykorzystaliśmy ten pomysł. Muszę to powiedzieć, żeby jednak oddać honor autorowi tego pomysłu. A myślę, że Polska to przyjmie, ponieważ w każdej gminie są orliki. I myślę, że idealne miejsce, żeby też cały czas informować, że takie miejsce jest. W sytuacji zagrożenia, kryzysu, stresu, to często nie pamiętamy, gdzie mamy bandaż w domu, a co dopiero, gdzie tutaj się schować, schronić, czy szukać pomocy. Tutaj ta pomoc będzie zorganizowana, a tu mieszkańcy będą się czuli bezpieczni. Oczywiście również w Pobiedziskach budujemy taki punkt, może nie na taką skalę, ale będzie magazyn z miejscem schronienia. I też myślę, że takie miejscowości, małe miejscowości jak Pobiedziska, czy tutaj Jerzykowo. One nie będą celem strategicznym w razie jakiegoś konfliktu, natomiast na pewno odczujemy wszyscy skutki, choćby w postaci przerwania dostaw energii, gazu, dostaw internetu, więc my również zapewnimy tutaj możliwość załatwiania spraw przez internet, będzie mobilny internet, będziemy korzystali ze Starlinków. Staramy się robić wszystko, aby mieszkańcy byli spokojni, bezpieczni, spokojni, bo sama myśl, sam fakt, że budujemy taki obiekt, to też komunikuje, że gmina myśli, że realizuje i poważnie, przynajmniej ja podchodzę poważnie do tych zadań, które zostały na burmistrzów, wójtów, prezydentów nałożonych w ustawie o obronie ludności cywilnej i obronie ludności i obronie cywilnej. Jestem też po przeszkoleniu, więc wiem, jakie obowiązki na mnie ciążą i dlatego, jeśli chodzi o miejsca schronienia, to zapewniamy. Również przygotowujemy się w kwestii na przykład wyżywienia w ciągu pierwszych 72 godzin, bo to jest obowiązek każdego samorządu, bo w tych pierwszych 72 godzinach jest zawsze najtrudniej. I wtedy po 3 dniach kryzysu ludzie zazwyczaj zaczynają sobie radzić sami. Natomiast my jesteśmy potrzebni od zaraz, w pierwszych 3 dniach, kiedy wszystko jest sparaliżowane i do tego się przygotowujemy. Również szkolimy mieszkańców, aby po prostu byli bardziej świadomi. Ja wiem, że nie wszyscy chcą tego słuchać, nie wszyscy chcą w to uwierzyć, ale my też nie myślimy tylko o konfliktach wojennych. Dzisiaj zmienia się klimat, gdzie również mogą być wyłączenia prądu, może być blackout, mogą być różne inne historie zupełnie niezwiązane z jakąś taką agresją militarną. Na takie sytuacje też będziemy tutaj przygotowani.
1: Przed czym dokładnie ma chronić ten obiekt, który powstaje tutaj?
0: Ten punkt przede wszystkim zabezpiecza przed, po pierwsze, może nie będę rozpoczynał od tych najcięższego kalibru, bo to, tak jak powiedziałem, tutaj raczej mogą być przypadkowe, na przykład rakieta zabłądzi i tutaj spadnie. No może się to wydarzyć i trzeba będzie się schronić. Natomiast też budujemy cały system ostrzegania mieszkańców, mieszkańców, czyli złożyliśmy wniosek na zakup najnowocześniejszych i technologicznie najbardziej zaangażowanych syren, żeby mieć własny system komunikowania mieszkańców i ostrzegania, żebyśmy nie musieli tego robić na zasadzie, że czy strażacy na przykład w Poznaniu włączą ten system, czy wojewoda włączy. Nie, my będziemy, myślimy o naszych mieszkańcach od pierwszej chwili jakiegokolwiek zagrożenia. Więc jeżeli pojawi się sygnał, to ludzie będą wiedzieli, że coś się dzieje i trzeba się schronić. Następna sytuacja to jest taka, że pozbawienie prądu mieszkańców na, nie wiem, kilka dni, no to właściwie przenosimy nasze życie takie administracyjno-medyczne na przykład do takiego miejsca. Małe dzieci, które niekoniecznie muszą rozumieć, że jesienią jest zimno i ciemno, mają też prawo do tego, żeby normalnie się bawić, więc chcemy, żeby tu było też takie miejsce, taka miniatura przedszkola, żeby mogły normalnie funkcjonować, ponieważ takie miejsce uchroni też przed tymi traumami, gdzie w zasadzie trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj dzieci, które mają dostęp do wszystkiego właściwie od razu, nagle są pozbawione światła, ciepła, opieki medycznej, przedszkolnej, nie ma rówieśników. To się odbije bardzo na psychice. Myślimy też o takich miejscach, chcemy je dywersyfikować, aby już o tych najmłodszych zadbać, które jeszcze niekoniecznie muszą to wszystko rozumieć, a niestety w takich sytuacjach też uczestniczą. Kwestia zdrowia, kontynuacja leczenia, wypisywanie recept, dostęp do internetu, umowa z aptekami, dostawa tych leków, magazyn leków, to wszystko będzie można w takich miejscach zgromadzić i wtedy myślę, że będziemy po pierwsze autonomiczni, po drugie w przypadku jakiegokolwiek kryzysu wówczas jesteśmy w stanie złagodzić te skutki, a samymi takimi działaniami przygotowujemy, adoptujemy ludzi do takiej sytuacji, ponieważ ludzie widzą, że coś się dzieje, coś się buduje, że to jednak nie jest jakaś fikcja, o której się słyszy w środkach masowego przekazu, tylko po prostu to się realizuje. Punkt, on będzie właściwie cały czas mógł funkcjonować, bo będzie, agregaty wytworzą prąd, następnie będzie tutaj cały czas dopływ 3000 litrów wody pitnej. Robimy to po raz pierwszy, więc my się uczymy, ale też torujemy tą drogę dla innych. Myślę, że też będą nas tutaj odwiedzali samorządowcy jesienią. Jak to wygląda, jak to działa, jak funkcjonuje. Poza tym jeszcze będzie pełna rekuperacja powietrza, więc de facto niekoniecznie trzeba po trzech dniach wychodzić, żeby tego powietrza nabrać. Tam powietrze świeże będzie stale, więc na to też jesteśmy przygotowani. Kanalizacja, klimatyzacja, pitna woda, ciąg kuchenny, więc będzie możliwość też na przykład przygotowywania posiłków. Także to jest absolutnie mocno przemyślany obiekt, który mam nadzieję będzie też promował nasze miasto doskonale.
1: Wyjaśnijmy, że nad tym będzie płyta boiska.
0: I docelowo będzie nad tym, na górze będzie boisko, także tego nie będzie widać. Będzie oczywiście winda dla niepełnosprawnych. Jedno wyjście ewakuacyjne od strony tutaj ulicy Spokojnej, główne wejście będzie od lasu przy szkole, więc tutaj ta komunikacja jest stosunkowo prosta. Takie dwa kioski będą i przez te kioski będziemy przechodzili. Będzie też tam winda i będą schody i tam będziemy się udawali do miejsca schronienia, ale mam nadzieję, że do miejsca schronienia to tylko w ramach przygotowań, a na co dzień będą tam wchodzili sportowcy, uczniowie, którzy będą z tych obiektów korzystali jako po prostu z szatni wykorzystywanych do przebrania się i raczej będą używali tą górną, czyli boisko, a nie to, co jest pod ziemią. Ale jak to mówi stara zasada, że jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to się nic nie wydarzy. Jeżeli się nie przygotujesz, to wtedy masz problem. Przekładając to na rok akademicki, który się zaczyna, każdy student, który się dobrze przygotuje do egzaminu, raczej idzie spokojny. A jeżeli się nie przygotuje, wtedy jest zestresowany. No i to się właściwie przekłada również na przygotowania tego typu dotyczące zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysami. Ja świadomie mówię kryzysami, bo nie chcę też nikogo straszyć, no ale wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy też przewrażliwieni, a poza tym, jeszcze raz powtarzam, Wielkopolskę w ostatnim czasie też wielokrotnie nawiedziły wichury, takie niecodzienne opady i to powodowało, że na przykład nie było przez ileś godzin czy kilkanaście godzin prądu. To będzie miejsce, gdzie będzie można też wtedy funkcjonować i myślę, że ten schron będzie wykorzystywany i on będzie, no, po prostu bardzo przyjazny dla dla mieszkańców, nie tylko będzie tym takim, budził te reakcje, że coś się strasznego wydarzyło, ale przede wszystkim będziemy też oswojeni z tym miejscem, korzystając z tego właśnie do celów rekreacyjno-sportowych.
1: Najprawdopodobniej schron zostanie oddany do użytku pod koniec listopada. A my tymczasem powracamy do Poznania. Powiemy o inwestycji w naszym mieście. O szczegółach mówi Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
2: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje modernizację skweru Eki z Małek. Po zakończeniu pracy ten niewielki skwer zmieni się w zieloną przestrzeń do odpoczynku. Wykonawcy mają czas do 1 października na złożenie ofert, a po podpisaniu umowy zwycięska firma będzie miała 245 dni na przebudowę skweru. Dziś skwer Eki z Małeki zajmuje niewielką część terenu pomiędzy kamienicami przy ulicach Małeckiego, Granicznej i Łukaszewicza. Jest ważnym punktem na mapie Dolnego Łazarza. To tutaj odbywają się, czy odbywały się znane na Łazarzu sylwestry. Ale dziś ten skwer niewiele oferuje mieszkańcom. Można tam przysiąść ewentualnie na ławce, czy też wyprowadzić psa. Od paru lat trwała dyskusja, jak skwer powinien się zmienić i kilka lat temu mieszkanki, mieszkańcy Łazarza mieli możliwość uczestniczenia w konsultacji, mogli przekazać swoje pomysły i oczekiwania wobec skweru. Najpierw w ramach imprezy Parking Day, która się odbyła w 2019 roku, a potem w ramach konsultacji społecznych, które odbyły się w formie warsztatów projektowych. W wyniku tych spotkań i rozmów z lokalną społecznością opracowany został projekt przebudowy tego miejsca. Projekt łączy w sobie te elementy, na których najbardziej zależało mieszkańcom tej części Łazarza. A więc będzie tu zieleń, przestrzeń do odpoczynku oraz integracji lokalnej społeczności. Modernizacja tego terenu jest kolejnym przykładem konsekwentnych działań miasta zmierzających do tego, aby przestrzeń w śródmiejskich dzielnicach zmieniać na lepsze. Aranżacja skweru zakłada zamknięcie dla ruchu jezdni po jego północnej i południowej stronie. Dzięki temu skwer powiększy się prawie dwukrotnie, a powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się do ponad 500 m kwadratowych. Dzięki tej zmianie możliwe będzie też wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Małeckiego i Granicznej na odcinku sąsiadującym ze skwerem. Bardzo ważnym elementem skweru będzie oczywiście zieleń i przestrzeń do wypoczynku. Pojawi się tu kilkanaście drzew, trawy ozdobne, krzewy, a także byliny. Nie zabraknie oczywiście ławek. Przewidziano też przestrzeń na ustawienie stolików i krzesełek dla ogródków gastronomicznych. Mieszkańcy zyskają wygodne ciągi piesze, poprowadzone w taki sposób, aby łatwo można było przejść z ulicy Małeckiego na ulicę Łukaszewicza oraz z ulicy Małeckiego na ulicę Graniczną. Całość uzupełnią elementy małej architektury oraz oświetlenie. Co ważne, na skwerze pozostanie historyczny słup ogłoszeniowy oraz instalacja artystyczna Krawato, która stoi na skwerze od 2019 roku. Poza modernizacją skweru w ramach pracy wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika po zachodniej stronie ulicy Łukaszewicza na odcinku od skweru Eki z Małeki do ulicy Kaliera.
1: Część szerokiego chodnika zostanie odbrukowana i obsadzona zielenią.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Mamo, tata mówi, że za rok wakacje spędzamy nad wodą, a ja nie potrafię dobrze pływać.
3: Nie martw się, kochanie. Mama już wykupiła dla ciebie w super promocji kurs w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. W cenie kursu odebrałam też dla nas wejściówki do aquaparku i bilety parkingowe na czas zajęć.
2: Super promocja!
4: Super promocja w szkole pływania Term Maltańskich Wiktoria. Masz czas tylko do końca września.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

0: Epek, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie. Losek chciał.
2: Nigdy nie zapomnę. Liczyłam co.
1: W ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.